0: zwierza poznasz po kolcach mordy.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

0: ciary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że jestem
0: rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejścia.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

Fajnie, że dzwonisz, jest piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

0: Piątkową walkę z porankiem. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, a to była ekipa Dub Dogs.
1: Matko Bosko, już piątek, zapomniałem
0: to
1: o
0: już
1: tym.
2: Nie, czekaj, niech to się zatrzyma. A bo dobra, już niech leci do weekendu.
0: Niech leci.
1: Teraz to już został, teraz to już się nic nie da. Filip Kliber.
0: Natalia Kawałek.
2: I Mateusz Marek.
1: Dzień dobry wam wielkie, cześć.

0: To jest dobry numer, to jest porządny numer. To jest Armin van Buuren, RMF Max, rano, no.
1: Wiadomo.
2: I powoli się zbliżamy do godziny 6:00 i to jest ostrzeżenie, że przyjdą bez zapowiedzi i musisz ich wpuścić.
0: Co?
2: Nie chodzi o rodziców, nie chodzi też o policję, ale blisko. Przyjdą urzędnicy i będą kontrolować kompostowniki. W Krośnie na przykład już to robią, bo jak ktoś zadeklarował, że kompostownik ma, dostał ulgę podatkową na to, no to trzeba sprawdzić, czy faktycznie tam się wszystko zgadza.
1: Moi drodzy, w takim razie, jeżeli o 6:00 ktoś zaczyna wam pukać, to są dwie możliwości. Albo ABW, albo sprawdzają kompostownik.
0: Rada od nas na każdą taką okazję. Nie otwierajcie w samych gaciach. Trzeba się ubrać. To już jest ten czas.

0: Pan Morandi nam tak zaśpiewał: ludzie, nie walczcie, anioły latają. I to jest coś, czego trzymamy się tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: Ja zastanawiam się, czy sobie tego nie wydzierać na plecach.
2: Nie, bo... no to trzeba by odciągnąć ręce do góry i łapać.
1: Ale też przy okazji wyciągnijcie uszy do góry, bo już dosłownie teraz flash najważniejsze informacje. Nie śmiejcie się, to są ważne informacje.
2: Wiem, bardzo wiem, to jest ważne. Akurat bardzo poważne rzeczy.
1: Tak, 6 tak. Na zegarach.
3: Czas na zestaw najświeższych informacji w RMF Max. Flesz o pełnej, za mikrofonem Monika Chrycko, zapraszam. Kraków chce do 2030 roku domknąć sieć tras rowerowych i poprawić bezpieczeństwo cyklistów. Zespół ekspertów przedstawił plan budowy nowych kładek, tuneli, przejazdów i brakujących odcinków dla dróg rowerowych. Jakie inwestycje są już zrealizowane?
4: To jest na przykład Las Bonarka. W obrębie tego lasu jest realizowana droga dla rowerów, która połączy ulicę Puszkarską z ulicą Kamińskiego, ulica Walerego Sławka. Tam też obecnie realizowana jest obustronna infrastruktura rowerowa. Ulica Jancarza, czyli odcinek, który łączy tutaj ulicę Wiślicką, rejon Srebrnych Orłów z inwestycjami, które powstawały, z infrastrukturą, która powstawała w ramach inwestycji związanej z budową linii szybkiego tramwaju.
3: Mówiła Małgorzata Jedynak, kierowniczka działu uzgodnień rozwoju mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie. Wakacje się skończyły, ale koszalińska wąskotorówka we wrześniu z kursami nie kończy. Pociągi nadal będą jeździć do Rosnowa w każdą sobotę i niedzielę.
5: Start z Koszalina w południe, a po godzinie jesteście już na miejscu. W samym Rosnowie można złapać kiełbaskę przy ognisku, skoczyć na plażę, zabrać rower albo ruszyć na grzyby. I dobra wiadomość dla rowerzystów, przewóz jednośladów jest za darmo. Będą też oczywiście specjalne kursy z zabytkowym parowozem Zośką, więc klimat retro gwarantowany. Z rozkładem zapoznacie się na stronie internetowej kolejki.
3: Tyle Ewelina Piechorowska-Włodyczyńska.
6: Słuchacie RMF Max.
3: Klasyka w klimacie retro. Już w najbliższą sobotę Narodowe Czytanie także w Warszawie. Kultowe Dziady Mickiewicza usłyszycie m.in. w stacji Muzeum. Początek o 11.
7: Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie.
8: Już 5 września Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza w stacji Muzeum.
3: Tego dnia bilety ulgowe przysługują każdemu, a osoby, które przyniosą ze sobą egzemplarz Dziadów Adama Mickiewicza, będą mogły wejść do muzeów przytowarowej za symboliczną złotówkę. W Lądku Zdroju trwa festiwal górski. W programie szereg wydarzeń, od wspinaczki i himalaizmu przez rowery po fotografie i bezpieczeństwo w górach. Dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski podkreśla, że chodzi o pokazanie różnych sposobów spędzania czasu w górach.
9: Góry mają zupełnie różne oblicza. Jedni się po nich wspinają, drudzy po nich wędrują, trzeci jeżdżą na rowerze. Każdy w górach znajduje trochę coś innego. Jedni znajdują ciszę, spokój, ukojenie i w ogóle brak innych osób, a inni wręcz przeciwnie. Chcą uprawiać zbiorowe sporty, biegi, rowery.
3: Festiwal górski potrwa 4 dni, a część wydarzeń i filmów będzie można oglądać także w kinach w kilkudziesięciu miastach oraz w internecie. A skoro o filmie mowa, to w Warszawie trwają zdjęcia do filmu pod tytułem The Painted Bride. Jedną z jego gwiazd jest Isabella Rossellini.
1: 3 minuty po godzinie 6, kawa już pachnie. Mamy nadzieję, że u was tak samo pachnie kawą, po to, żebyście wstali.
0: Ale powiem szczerze, ja mam nadzieję, że nie tylko pachnie, ale też dobrze smakuje ta kawa, bo ty na przykład kawę masz, a my z Matełkiem jeszcze nie, więc...
1: Spokojnie, wiesz. Zdążycie zrobić.
2: Magia, uśmiech, energia, to się tu dzieje.
0: To są 3 najważniejsze słowa tego poranka. Dzień dobry.

0: Piosenka taka, wiecie, trochę romantyczna, ale jednocześnie porankowa. My body isn't ready, na przykład, żeby kołderkę zdjąć z tego bady.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Specjalnie dla was od rana porcja najbardziej pożytecznych informacji na świecie, żeby wiedzieć, jak się odnaleźć. I słuchajcie, będziecie zbierać grzyby. Będziecie zbierać grzyby? Będziecie, bo to jest nasz narodowy polski sport. Sezon grzybowy zaraz wjedzie i teraz są dwie ważne informacje, jak nie zbierać grzybów.
4: Aha.
3: Nie wolno zbierać grzybów pod ochroną. Są miejsca, w których nie wolno zbierać grzybów, czyli tam rezerwaty i parki pszczoły
4: tak
3: i tak dalej. Dlaczego? Bo za to grozi mandat, kochani. Tak jest.
0: Mandat za grzyby.
3: Można normalnie dostać 15 lat więzienia. Nie, dobra, 5000 złotych kary, no.
4: No tak, no bo do lasu jak już idziemy, to z koszykiem i kodeksem karny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Albo pod rękę bierzemy Matełka i Matełko wie, co grozi, no. Także... Piszcie brief.
3: Nie dorwą nas.
4: Nie dorwą. Piątek i od razu grzybnia, nie? 10 po 6.

0: Piąteczek!
1: To jest nowość RMF Max.

0: 18 minut po godzinie 6. Jak wjedzie banger na antenę RMF Max, to mamo, nie zamiataj, bo RMF Max pozamiatało. Ila Jokes i Reasons za nami.
1: Ale jadą nie tylko bangery, wiemy, że jedziecie też wy. Jadą, świry jadą w RMF Max, ekipa RMF Max. Wiemy, że nie śpicie, że jesteście po drugiej stronie i my jesteśmy bardzo ciekawi, kto tam kurde nie śpi, bo za nami, no.
2: Gdzie wy w ogóle pracujecie? Czyli innymi słowy, jaka praca? Nie śpi o tej porze. Musicie nam dać koniecznie znać.
1: Ja się już loguję na Facebooka. Już
2: głosóweczkę na Messengerze właśnie, albo na Instagramie, to jest mega proste. Pyk, pyk, klik, klik, nagrywasz. Jest śmiesznie, słyszymy się. Betoniarze pozdrawiają widlarzy, floryści pozdrawiają handlarzy. Wszystko się zgrywa, no.
0: Byku, jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki, to zobacz, jakie to jest proste. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to jest być po raz pierwszy na antenie, żeby cała Polska cię słyszała. Jaka praca, nie śpi. Czekamy na waszą głosówkę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Odfukaj. To jest Dliwka, to jest projekt Enklawa na rozbudzenie w RMF Max. 6:32, moi drodzy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A to jest ekipa poranna RMF Max i teraz usłyszycie wszyscy, kto oprócz was jeszcze nie śpi, jaka praca nie śpi.
4: Spawacz z Pawacza pozdrawia z rana, bo elektrownia w Turku nie zbuduje się sama.
0: I słuchajcie, to jest właśnie ta poezja, poetyka poranków. Człowiek widzi to wschodzące słońce i Mickiewicz się w nim budzi od razu wewnętrzny. Romantycznie się robi.
5: Taki, który był uśpiony przez ostatnie 40 lat, nie? Ale kto jeszcze nie śpi?
6: Hej, ratownik medyczny nie śpi.
5: A, wiadomo, oni zawsze na służbie.
7: Dzień dobry, melduje się Grzegorz, dostawca produktów ekologicznych.
3: Tego potrzebujemy właśnie. Od rana świeże ekologiczne
0: dobra
3: produkty.
0: Dobra, tylko ta ekologia
3: kierowcy,
0: i ekologia. Ludzie.
3: Kierowcy i spawacze, pozdro.
5: Eko Grzechu.
8: Rolnicy pozdrawiają od 5 rano na nogach, w szczególności hodowcy bydła mlecznego. Teraz doimy, mieszamy wóz paszowy, a potem cały dzień w polu.
3: Tak jest, tak jak nas. Najpierw doją, potem wymieszają, wszystko się zgadza.
9: RMF Max.
10: Elektrycy nie śpią, bo są na fazie.
0: I tego wszystkim życzymy, no?

0: say i teraz będzie bo się ucieszycie i będzie bo będzie o jedzeniu, tylko ostrzegamy, ślinianki wam będą bardzo mocno teraz pracowały.
1: Sprawa
0: bardzo.
1: Jest prosta. Potrzebnych jest 100 oficjalnych sędziów na Mistrzostwach Świata w tiramisu.
2: W jedzeniu tiramisu czy w robieniu tiramisu?
1: Właśnie, to jest super. Oni będą robić, a ty musisz oceniać. To jest co roku w październiku super. W miejscowości Treviso we Włoszech.
2: Super, tak. To jest sprawa. Uważam, że będzie się super spało po tych zawodach.
1: Niektórzy trenują na to całe życie.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: I po reklamie.

0: 20, to już 6.48, żeby nigdy nie przeminęła, jak macie na siódmą.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Używata czasem czata GPT?
4: No!
3: I różnych AI-ów, no to teraz musimy się wszyscy mieć na baczności, bo w Polsce powstanie tak zwana policja od AI.
1: Ijo,
3: wjazd na chatę. Będą, kochani, kontrole, mogą być kary, także trzeba wgłębić się w temat i uważać, no.
1: O, tak, i trzeba uważać na takie telefony. Halo? Policja? Proszę przyjechać, szybko, chat GPT mi tu kłamie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Na Facebooka nigdy nie chcieli przyjechać.
0: No, a na chat GPT to od razu.
3: Nie wpisuj 60 w chat GPT.

0: hity, które nie dają zasnąć.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I to jest bardzo dobre łubu-dubu z rana za 5 minut, godzina 7 i za 5 minut usłyszycie wiele informacji.
1: Potem wracają oczywiście hity na maksa, będzie jeszcze lepsze łupanie po godzinie 7, ale póki co skupcie się na tym, że za chwilę będzie flash, sport i do tego jeszcze będzie co?
2: Prognoza pogody, kochani, to przygotowują poważni ludzie, profesjonaliści po to, żebyście dostali od rana to, co najcenniejsze, no.
1: 6:55 i to już w takim razie oznacza, że 5 minut tylko pozostało. A, i tyle, tak?
2: Tak.
1: Okej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałów.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Dochodzi siódma, pora sprawdzić, co tam dzieje się na świecie. Ania Łopuszańska, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Co masz dla nas? Opowiadaj.
7: Słuchajcie, no zrobiliśmy szybki research, sprawdziliśmy, co dzieje się na świecie i postanowiliśmy w piątek pominąć kiepskie wiadomości. Macie od nas garść pozytywnych informacji. Nasze siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Polki pokonały Holenderki 3-1. Doskonale zaprezentowały się zmienniczki Paulina Damaska i Julia Szczurkowska.
8: Świetną zmianę w trzecim secie zaliczyła też Paulina Damaska. Pomogła wygrać kluczowego seta i dobrze, że na parkiecie została już do końca meczu.
9: Końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji tej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
8: Polki rosną z meczu na mecz i tylko pytanie, czy urosły już tak bardzo, żeby w sobotnim półfinale pokonać Włoszki. To aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
7: Tyle od Cezarego Dziwiszka. Pozostajemy w sportowym klimacie. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski zamierza powalczyć o stołek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny prezes PKO Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieciaki do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czata GPT, Claude, a także chatbotów. No to ciekawe, czy Polska kiedyś też pójdzie w tę stronę. Tymczasem u nas piękny wrzesień. No może nie wszędzie, miejscami do 25 stopni słonecznie. Będą takie miejsca, gdzie przydadzą się parasole, ale o tym za chwilę. Co prawda ten miesiąc kojarzy się z powrotem do szkolnych obowiązków, ale uczniowie jakoś niespecjalnie narzekają.
10: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
11: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
10: Nie, ja się nie smucę.
11: Zaczynacie liceum teraz?
12: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
13: Matematyka, którą lubię.
11: Super. Koledzy też będą jacyś?
13: Tak.
11: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
13: Tak.
7: A z radosnymi, jak słychać, uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: I na otwarcie piłka nożna w Ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W zaległym meczu piątej kolejki Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. Kolejorz uderzył w samej końcówce spotkania. Nasze siatkarki znów pokazały klasę. Jak słyszeliście, są w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki 3-1. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów.
14: Game Świątek.
7: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlamowego US Open. Wczoraj pokonała Nadię Podorską 6-3, 6-2. Nasza tenisistka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Błuskową.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Dziś pogodowa mapa jest mocno podzielona i to jest niesprawiedliwy podział, dlatego że mamy tak, północ z deszczem, podobnie będzie na zachodzie kraju, ale już na południu jest opcja na słoneczne akcenty, no i tam do 26 stopni, 18 nad morzem.
6: Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja dzisiaj rano sobie sprawdzałam prognozę pogody i czuję, że mój telefon mnie oszukał. Także tak. Ania, ja się bardzo cieszę, że ty jesteś.
7: Super.
6: I ty nam mówisz, co realnie nas czeka, bo telefony kłamią, no.
7: No, iPhone'y niestety bardzo.
14: Realnie zawsze warto mieć ze sobą czepek, parasol, klapki.
6: I Anię.
14: Tak.
7: I Anię.

0: Ale to jest poranek w RMF Max, to jest september i 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Co roku ten temat grzeje i jest najnowsze podsumowanie, jakie są najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom. No bo przecież wszyscy myślą, a jak tam ja wypadam, jak tak. Moje imię.
4: Tak, czy jestem gdzie tam jestem, na szczycie, czy już jestem niemodna.
3: W rankingu, u mnie w klasie były 4 Michaliny. Jak jest w tym roku, co będzie modne? Słuchajcie, na szczycie u dziewczynek jest oczywiście Zosia, niezmiennie Zuzanna i Maja, to pierwsze 3 miejsca. A wśród chłopaków Nikodem, Antoni i Jan.
4: Ale to powiem ci, Mateusz, że masz jakieś bardzo dziwne dane. Ja nie wiem skąd, bo ja byłam pewna, że najpopularniejsze imię to jest jednak Tosia.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Rozumiem, że chodzi o dramę filmową.
0: Nigdy w życiu.
3: Tylko
4: imię
3: ja mogę być Tosią.
4: Każdy może być Tosią, okej?
0: Okay? No, zobaczymy.
4: Nie będziemy się bawić w pozwę, słuchaj.

0: taki słodko-gorzki miks. Trochę radości, trochę smutku. No takie są poranki, nawet te piątkowe, bo jednak trzeba wstać, jednak trzeba wyjść z domu, dzieci muszą iść do szkoły. Sami wiecie, jak to jest. No, 7:19 na zegarach.
1: Ale przy okazji, słuchajcie, ten piątek może się zacząć na pełnej petardzie, chciałem powiedzieć, bo możecie wygrać stówkę w naszej zabawie. Do tablicy, proszę!
2: To jest tygodniówka dla ciebie i dla Bąbelka, albo tylko dla Bąbelka, to już zdecydujcie sami.
0: Albo tylko dla ciebie. Mhm.
2: Zadajemy pytania z kategorii 4-5 klasa podstawówki z historii. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchamy, wszyscy zgadujemy, ale ktoś się musi zgłosić do zabawy na antenie. I to jest bardzo proste. Trzeba wysłać nam SMS-em pod 3001 nazwę waszej samochodowej drużyny, bo może idziecie teraz do szkoły i będziesz mógł skorzystać z podpowiedzi swojego
1: pasażera, albo swojej Bąbelki. No. Tak.
0: Jakby co, to może być to też drużyna kuchenna albo łazienkowa. Tak. Może teraz myjecie zęby i się chcecie zgłosić. Nie ma problemu. Drużyna, jak jest dwuosobowa, super. Może być trzyosobowa.
2: Może być.
0: Cała klasa, nie polecam, bo ciężko dojść do jakiegoś ładu i składu, ale szukamy drużyny, która będzie chciała porozmawiać o historii. Pytania z kategorii historia, 4-5 klasa. Stówka do zgarnięcia, kochani. 3001. Zgłaszamy się.

0: La, 7.29, CIA i Chip Frills, ale to jest dopiero początek emocji, bo to jest zabawa do tablicy, proszę.
1: Natalia i Mateusz.
0: To właśnie w tej zabawie zadajemy wam trudne, niewygodne pytania. Jeżeli dobrze odpowiecie, to wygrywacie stówkę kieszonkowego, bo to jest być może wasza samochodowa drużyna, być może to jest poranna drużyna. A z nami dzisiaj jest na antenie niewyspana Zuśka, bo tak się nazywa drużyna, Pawła. Siemano.
2: Cześć.
3: Siemano. Słuchaj, Zuśka podobno już weszła, przekroczyła próg przedszkola, tak?
4: Czyli może spać.
2: Tak, Zuśka już może spać w szkole.
4: Okay. No to zazdrościmy.
3: Musisz być dzielny, musisz sobie poradzić w takim razie samemu. Dla Zuśki ślemy pozdrowienia i mamy nadzieję, że będzie dla niej tygodniówka, stówka w przedszkolu, jest na co wydawać. To nie oszukujmy się.
4: Ale tak mi się wydaje, że Zuśka i tak by ci nie pomogła, bo pytania, wiesz, z zakresu 5. klasy podstawówki, więc
3: dobra, nie wiesz, czym się teraz interesują dzieci, dobra?
4: No.
3: Dobra, słuchaj, Paweł, wjeżdżamy z quizem do tablicy. Proszę, pozwólcie, że zadam pierwsze pytanie.
4: Kategoria historia.
3: Kochany, wymień chociaż dwóch bogów, w których wierzono w starożytnej Grecji.
2: Zeus, Posejdon.
0: Wow! Ty, dobra, ty mówiłeś, że z historii to tak wie. A to się okazuje, że ty
4: jakaś
0: jesteś...
4: Jakaś Odyseja była oglądana chyba.
0: Może.
4: Coś,
0: drugie
4: coś
0: pytanie.
4: Faktycznie kojarzysz. Dobra, drugie pytanie. Z czego słynęła Sparta?
2: Waleczności i obrony.
0: Dobra, uznajemy, tak! Yes! Pięknie!
4: Dwa plusiki dają 100 zł
0: tak
4: i właśnie
0: jest.
4: Wygrywasz stówkę w RMF Max!
0: Paweł, to jest Sparta!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Tylko u nas nie dostajesz sandała do studni, także wszystko się dobrze kończy.
0: U nas się dostaje hity. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz.

0: Sugar Babes, które wciskają guzik. To Push the Button o godzinie 7.37 w RMF Max. Gramy najlepiej, gramy najbardziej pobudzająco. Dobrze, że akurat zaczynacie ten poranek piątkowy z nami.
1: A my mamy hit wakacji, słuchajcie. Nie chodzi tym razem o piosenki, chodzi o jedzenie, bo wiemy, co jako Polacy jedliśmy najchętniej, najczęściej. No, hit lata po prostu.
0: Mizeria.
2: Nie, właśnie.
1: Ale też smacznie.
2: Gofry też nie.
1: Też nie.
2: Najczęściej jedliśmy jednak pizzę. Na drugim miejscu kebab, a na trzecim burger.
1: No i to brzmi jak standardowy, trzydaniowy obiad na studiach. Albo świeżo po wypłacie.
2: Bo pizza to jest jak kebab, ale z chlebem, a wiadomo, no bez chleba się nie najesz.
0: No wiadomo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: To jest Fast Boy, tak fajnie gra, Music Sounds, RMF Max oczywiście, bo gdzie?
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: To mi się podoba, to jest konkret, jest 7.49, my od razu wjeżdżamy z informacjami
0: z Egiptem, pełnej.
4: Wlatujemy.
3: Wiza do Egiptu, to jest ważna informacja dla tych, którzy się jeszcze wybierają we wrześniu, będzie droższa. I to już nie będzie $30. Nie, mój drogi.
0: Ile?
3: To będą $33.
4: Ale spokojnie, pragniemy was tutaj naprawdę przytulić do serca. Mamy plan na to. Odbijemy sobie to na all inclusive.
0: O!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tyle więcej trzeba zjeść.
4: $3 więcej.
3: To jest za darmo, no hello.
5: Piszę do ciebie, śpisz.

0: takie czary od Dua Lipy. Jak się głośno śpiewa o miłości, to ta miłość podobno przychodzi. Dua Lipa jest tego najlepszym dowodem, także jakby co, piosenki miłosne śpiewamy bardzo, bardzo głośno.
1: No, ja nie biorę za to odpowiedzialności, co tam będziecie dzisiaj wywoływać, ale my wywołujemy Anię Łopuszańską, także nawołujcie teraz.
2: Ania!
1: Hop, hop!
2: Tak. Ściągamy myślami flash.
1: Flash sport i oczywiście prognozę pogody,
0: za
1: która
0: 4,5
1: jest...
0: minuty.
1: Dokładnie.
0: Mhm. Zostańcie blisko.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: I minęła ósma, i czas na flash, i jest z nami Ania Łoposzańska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, jestem. IMGW ostrzega, dziś może popadać miejscami solidnie, szczególnie na północy kraju. Alerty obejmują pomorskie i północną część zachodniego Pomorza. Ostrzeżenia mają być aktywne do 20. Niemal połowa Polaków między 18 a 35 rokiem życia ocenia swoje finanse pozytywnie. To wyniki badania pracowni UC Research.
10: Słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse. Łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność, finansowość dopiero zaczynają budować.
9: Komentował dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, profesor Martin Dahl. Dostaliśmy właśnie sygnał z Krajowej Dziesiątki w zachodniopomorskim na odcinku Stargard-Wałcz. W miejscowości Jabłonowo doszło do zderzenia dwóch osobówek. Droga jest zablokowana. No i jeszcze Krajowa Jedynka w Śląskiem na odcinku Czechowice-Dziedzice-Pszczyna w miejscowości Goczałkowice-Zdrój także doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. I zanim o sporcie, mamy jeszcze świetną wiadomość dla fanów Gwiezdnych Wojen. Ich twórca George Lucas otwiera muzeum z innej planety. Przygotowania trwały 17 lat. Budynek, który powstał w Los Angeles, przypomina statek kosmiczny. W środku znajdziemy ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, fotografie, komiksy i rzeźbę. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami zobaczymy oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Otwarcie 22 września.
7: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
9: Maja Kwalińska i Magda Linet zapewniły sobie awans do drugiej rundy US Open. Nasze tenisistki wygrały w Nowym Jorku z Chinką Han Yu Guo i Francuską Kristiną Mladenowicz. 6-7, 6-4, 6-4. Gratulacje. Z kortów przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Autorem jedynego gola dla żółto-czerwonych jest obrońca Yuki Kobayashi.
11: Nie jestem oczywiście zadowolony z wyniku, ale z obrazu meczu jestem zadowolony, bo uważam, że graliśmy na niezłym poziomie tutaj, w Poznaniu.
9: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
9: Najchłodniej, bo 18 stopni dziś nad polskim morzem. Szczecin 18, 21 to Gorzów, Wielkopolski i Warszawa. Najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie po 26 kresek. No i tam też można liczyć jeszcze na słońce, natomiast reszta kraju będzie się zmagała z chmurami i deszczowymi momentami.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
8: I skąd to wszystko wiecie? Od nas to wiecie, bo słuchacie RMF Max, jesteście gotowi na wszystko. Aniu, dziękujemy ci bardzo.
9: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
8: A my zaczniemy dalej z tym. Natalia Kowalek, Filip Kliber, Mateusz Marek.
12: I jeszcze DJ Gorza, Jason Derulo, Melody. No i Michiko, wiemy, że to lubicie. 3 minuty po 8.

0: Put your hands up, czyli podnieście ręce wszyscy ci, którzy chcą wygrać 15 tysięcy złotych.
1: No nie, no niech jeszcze ktoś to wygra, no naprawdę, no już parę razy się zdarzyło, ale no jest to 15 tysięcy, a to jest ostatni dzień tej zabawy Casa de Palma, no.
2: No właśnie, musimy to powtórzyć głośno, wyraźniej, drukowanymi literami. Ostatni dzień na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
0: No to no co, no w ostatni dzień nie wyślesz
1: SMS-a? Weź sprawy w swoje ręce, pykasz SMS-a o treści max na numer 7327 za 369 albo wbijasz na rmfmax.pl i no kurczę, niech się to zdarzy, no.
2: Weź sobie to ogarnij przed weekendem, jest piątek, 15 koła, to się przyda na coś, na pewno, no.
0: No 15 tysięcy, proszę cię, na sobotę, na niedzielę, potem, potem starczy nawet na poniedziałek.
2: No właśnie, słuchaj, jak się postarasz, to i na wtorek.
0: Więc wyślij teraz SMS o treści max na numer 7327 albo wejdź na rmfmax.pl. Ostatni dzień Casa de Palma.

0: na piątek. Robin Schulz i Barb's Better Times. No bo wiemy, że za chwilę te lepsze czasy nadejdą, zaraz będzie weekend i zaraz wszystko będzie git. 8:18, weekend się zbliża wielkimi krokami, kochani.
1: I przy okazji zbliżają się najważniejsze poranne informacje. Macie je u nas we Wstawaj, Nie Udawaj, które potem możecie opowiadać sobie w pracy ze znajomymi.
2: Jest beka.
1: Bo na przykład ponad 55 kg nielegalnych substancji za prawie 20 milionów baniek polskich złotych
0: znaleźli to dużo.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Zastanawiacie się, jak to trafiło do Gdyni?
0: Jak?
1: Przypłynęło to w kontenerach ze złomem z Brazylii. No, w kontenerach, nie?
2: Nie wiem, na co liczyli. Jak przemycali to w złomie, to przecież musieliby zrobić nową kategorię. Złom żeliwny, złom kolorowy i co? Złom biały? RMS Max.
0: Ale to jest tylko dowód na to, że jak przemycasz narkotyki, to podejmujesz bardzo złą decyzję.
2: Złom.
0: Złom, no.
3: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Disco. Ten numer to jest wszystko. Tyry, wszystko to, co dobre. Oczywiście The Colors, Italo Disco w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: Teraz uważajcie, teraz się trzymajcie mocno, ponieważ...
3: Zapnijcie pasy, kochani, no.
2: 4 września 2000 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy wszyscy w polskiej telewizji właśnie tę melodię. Aha. Moi drodzy, po raz pierwszy wjechała czołówka Pokemonów do nas, do Polski, do kraju nad Wisłą. W związku z tym my postanowiliśmy trochę się w RMF Max pokłócić. Jak zaczęliśmy gadać o Pokemonach, to jest w ogóle jakaś masakra, nie?
4: Każdy ma swoje wspomnienia, każdy kocha Pokemony i słuchajcie, no właśnie, każdy ma swojego ulubionego Pokemona. Na przykład ja nie przepadam za Pikachu.
2: No, jak to usłyszałem, to myślałem, że ci, wiesz, z pioruna strzela,
4: nie? No nie, no, bo był zbyt banalny, ja wolałem Psajdaka, no. Na przykład.
3: Ty byłeś alternatywką od zawsze, tak? Mhm,
4: tak, tak, tak. A twój ulubiony Pokemon?
3: Snorlax był super.
2: A, bo chrapał, o to chodzi?
3: Bo dużo spał i ja mu wtedy bardzo zazdrościłam.
2: I teraz, moi drodzy, jeżeli macie swojego ulubionego Pokemona, to nagraj teraz głosówkę na Messengera RMF Max albo przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste, a przy okazji pokłóćmy się, który Pokemon jest najlepszy.
3: To jest najlepszy powód do tego, żeby się pokłócić w piątek z rana o Pokemony. To jest bardzo poważny temat.
4: Tak. Niech
3: tutaj
4: RMF
3: rozwody
4: Max.
3: Możemy zacząć, jakieś, wiecie.
4: Niech się nam zamieni antena w arenę walki. Którego Pokemona wybierasz i dla dlaczego nagrywajcie głosóweczki? Instagram, Messenger.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Pykacie?
2: Mam tego więcej.
3: A masz miał to fakt? Czy nie, nie masz?
2: Cholipka. Tego nie wziąłem. Jaki Pokemon jest najlepszy? Nagrywaj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.

0: do nieba. Katy Perry i Firework o tej porze nie byłyby widoczne sztuczne ognie, ale dobrze je słychać, przynajmniej w RMF Max, 8:38.
1: Ale dzisiaj przede wszystkim jest 4 września, to oznacza, że w roku 2000 po raz pierwszy naprawdę usłyszeliśmy właśnie tę melodię.
2: Początek Pokémonów oczywiście.
0: Poznaliśmy Asha Ketchuma, Misty i...
1: Ketchupa.
0: Sam jesteś ketchup.
1: Ty jesteś ketchup. Posłuchajcie też przy okazji, ponieważ wybieramy najlepszego Pokémona, a Mateuko przed chwilą rzucił bardzo kontrowersyjne zdanie. No, co powiedział?
2: Nie lubię Pikachu, ja nie lubię, no.
1: No, no właśnie.
3: Pikachu! Jak można nie lubić Pikachu?
2: No, tak samo jak Brukselki na przykład.
0: Bo my się zaraz naprawdę pokłócimy, nie tylko o Pokémony, wiesz?
2: Kto jeszcze walczy?
4: Moimi ulubionymi Pokémonami... jest dwóch moich przyjaciół ze studiów, Adrian i Janek.
0: Pozdrawiamy!
1: Jak ich wybrać w ogóle? Oni wracają do Pokémona, czy nie?
0: Jestem ciekawa, jakie mają moce. No.
5: Ja zawsze lubiłem Squirtle. A dlaczego? Bo był niebieski.
1: O, słyszymy, że mamy głos z policji.
0: Przemek nam jeszcze napisał, że w czasach studenckich stworzyli na miasteczku studenckim AGH swojego Pokemona Nakatsu. Wyróżniał się wzmożoną aktywnością nocną, zwłaszcza weekendową, ospałością, wiecznym niewyspaniem. No,
1: ja nie wiem, o co chodzi.
2: Ci to potrafią wymyślić. No.
6: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium.
17: Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
20: I po reklamie.

0: O, teraz to już na pewno jesteście pobudzeni. 10 do 9, a to Axwell i Bonwer MF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: I słuchajcie, my z samego rana gadamy o jedzeniu. Czasem gadamy nie tylko o tym śniadaniowym, chociaż smacznego śniadania pierwszego i drugiego wam życzymy, ale tak? Teraz bardziej klimat obiadowy. Temat, o którym już mówiliśmy, czyli o kartoflomacie, który stanął na Podlasiu, cieszy się ogromnym powodzeniem. No i sprawa się, słuchajcie, rozwija. Mamy pierwsze podsumowanie tej akcji. Okazuje się, że ludzie uczciwie płacą. Nie kradną ziemniaków. Kradzieże to jest mniej niż 1% działalności tego kartoflomatu.
3: No to przecież to jest normalne, logiczne polskie zachowanie. No tak zostaliśmy wychowani. Babcia zawsze mówiła: mięsko zjedz, a ziemniaczki co? Opłać. Zostaw. No wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ziemniaki.

0: Dobry numero z Danej Teres, If Only You, FM Max oczywiście.
1: Dzisiaj 4 września obchodzimy Dzień Pokémonów, ponieważ dzisiaj miała premiera w Polsce.
2: 26 lat temu.
1: Tak, i pytaliśmy...
3: Najlepszym Pokémonem jest Magikarp. A dlaczego? Bo jego super umiejętnością jest bycie karpiem.
4: Magic.
2: To jest najbardziej świąteczny Pokémon ze wszystkich.
1: A co jest jeszcze ważnego na świecie? No Flash oczywiście. RMF Max. Który już za chwilę w RMF Max.
5: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada, Atlas Arena. 3 grudnia, Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
15: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
16: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
17: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

0: Mamy 9:00 w RMF Max. To czas na poranny flash. Monika Chrycko, zapraszam na garść najważniejszych informacji z kraju. Żołnierze rezerwy oraz specjaliści, m.in. lekarze, informatycy czy logistycy, dostaną karty mobilizacyjne. Wysyłają je wojskowe centra rekrutacji. To standardowa procedura, która jest prowadzona co roku. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
1: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
0: Tyle Maciek Sołtys.
2: To jest RMF Max.
0: Mamy najnowsze informacje w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Mykanowem. Kierowca, który spowodował wypadek, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W katastrofie zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z opinii toksykologicznej wynika, że kierowca był pod wpływem klefedronu, który miał wpływ na jego zdolność prowadzenia. 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały skazane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za przyjmowanie łapówek w zamian za legalizację pobytu imigrantom. Karę otrzymały też 2 współpracujące z nimi kobiety spoza urzędu. Skazano je na 1 do 2 lat więzienia.
3: Grupa kobiet organizowała obywatelom Ukrainy przekraczanie granicy na tak zwane zaproszenie. Urzędniczki przyspieszały też rejestrację wniosków, a później procedury związane z pobytem i pracą. Za wszystko przyjmowały oczywiście pieniądze. Najwyższą karę otrzymała Ewa K. z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w którym właśnie w tym okresie były ogromne opóźnienia w wydawaniu decyzji dotyczących imigrantów.
0: Ustaliła Martyna Czerwińska. Ratownicy GOPR podsumowali miniony sezon wakacyjny w Beskidach. Z ich statystyk wynika, że wzrosła w tym czasie liczba interwencji. W tym roku było ich prawie 270. To blisko 40 akcji więcej niż rok temu.
4: Najwięcej wypadków w Beskidach mieli rowerzyści. To prawie połowa wszystkich wakacyjnych akcji. Tylko nieco mniej interwencji GOPR-u dotyczyło wypadków turystycznych. Kilka razy pomagano także paralotniarzom. Najczęściej ratowane osoby doznawały urazów związanych głównie z upadkami, ale były też interwencje związane na przykład z chorobami, wysoką temperaturą oraz nieprzygotowaniem turystów czy zabłądzeniami.
0: O czym informował Marcin Buczek. Na koniec jeszcze szybko sprawdzamy, co w pogodzie. IMGW wydał alerty przed opadami deszczu na północy kraju. Obejmą całe województwo pomorskie, północną część zachodniego Pomorza oraz zachód województwa warmińsko-mazurskiego. Więcej pogodowych informacji już za chwilę, a my z kolejnym fleszem wracamy za niespełna godzinę, punktualnie o 10:00. Zostańcie z nami.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Piątek przyniesie dużo chmur i miejscami deszcz, a na wybrzeżu także burze. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się na południu kraju. Najcieplej będzie właśnie na południu i południowym zachodzie do 26 stopni. W centrum około 22, a na północnym wschodzie i wybrzeżu od 17 do 18. Najchłodniej w Białymstoku, najcieplej we Wrocławiu. Wiatr z zachodu będzie dzisiaj trochę mocniejszy, a ciśnienie utrzymuje się w normie lub jest na wysokim poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
5: Piątek, 9:05. Wstawaj, nie udawaj, mówi dziękujemy. Filip Kliber,
6: Natalia Kawałek
7: i Mateusz Marek.
5: Ale spokojnie, piątek wjeżdża dopiero na pełne i się rozkręca. Zagrałbym ci Moonlight i Fordo Mordo, na przykład taki numer.
7: No to zagraj, Może zagraj.
6: Graj pan.
7: Im wszystkim, nam
6: graj
7: wszystkim.
6: Graj piękny, Filipie.
7: Dzięki ekipa za zarąbisty poranek.
6: I dobrego weekendu.

Fly High od Tobiego Romeo i takie nuty nas niosą w RMF Max i świadomość, że jest piątek, też nas niesie i pogoda nas niesie. A nie, to akurat nie, ale to też bez przesady, po południu ma być całkiem przyjemnie. A i tak trzymajmy się tego, że jest piątek i nic nam humoru nie zepsuje, nawet marudzący nic, po prostu nic nam humoru nie zepsuje, a ja wam się będę przez najbliższe 3 godzinki starał go poprawiać. Dawid Miązek, dzień dobry i odpalamy byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Daria Zawiałow, teraz tak o Hemingway. Supro, zapraszam do 12:00.

0: mama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
11: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
13: Niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
17: Hi, this is Denzel.
18: Hey yo, this is Eminem.
16: Cześć,

Mr. Dydłaj, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w RMF Max, a Holendrzy właśnie mówią konkretnie nie, wystarczy, zabieramy swoje zabawki. Holandia wycofała 86 ton złota, które przechowywała w Stanach Zjednoczonych. Tak jak wiele innych krajów, które też swoje rezerwy przechowuje w amerykańskim skarbcu federalnym. No i podobno inne kraje też to rozważają. Nawet nasz Narodowy Bank Polski podobno zastanawia się nad takim ruchem. Nie wiem, co stoi za tą decyzją Holendrów i za rozważaniami innych, ale coś tak podejrzewam, że pan z pomarańczową grzywką ma tu jednak coś wspólnego z tym. Lepiej zabrać mu sprzed nosa, zanim sobie zażyczy, jak Grenlandię na przykład. Tylko żeby nie było, że tylko ci pierwsi, co się zdecydują, to dostaną z powrotem jakieś złoto, a kolejni taką karteczkę. Mamy wasze złoto, 100 ton, kiedyś oddamy, podpisano Donald. Donald i obietnice to jakoś nigdy nie jest dobre połączenie. Temper City i Self-Aware w RMF Max.

0: Justinkę od Armina Van Burena i Saszy. Słuchacie RMF Max, a ja tak sprawdzam, upewniam się, odświeżam tutaj F5, F5. No ale tak, to prawda, więcej nie będzie. To jest dzisiaj ostatni dzień naszej wakacyjnej zabawy Casa de Palma i ostatnia szansa, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych na przykład na przedłużenie wakacji, bo dlaczego nie? Gdzieś sobie jeszcze nie polecieć. Gdzie jest plaża, jest all inclusive, jest słoneczko, ale też może to być 15 tysięcy złotych na spełnienie jakiegoś innego marzenia, które chodzi wam po głowie. Dobra, wiem, że to jest ostatni dzień, ostatnia szansa i to zawsze tak łezka się troszeczkę wokół może tam zakręcić, to na osłodę. Słuchajcie, ja teraz podkręcam. Nie, dźwięk podkręcam, nie. Wasze szanse podkręcam na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, bo ruszamy z ekstra rundą bonusową 600 razy przez najbliższe 6 minut. Tylko będziemy mnożyć wasze szanse na zgarnięcie tej kaski, na dostanie się do finału, w którym możecie sięgnąć po 15 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? No na szczęście niewiele, trzeba tylko wysłać do nas SMS-a za jedyne 369, SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327. Albo po prostu wbić na naszą stronkę rmfmax.pl. Parę kliknięć i też jesteście w grze. Jak to zrobicie w ciągu najbliższych 6 minut, to każde zgłoszenie mnożymy 600 razy. rmfmax.pl albo 7327. 15 tysięcy złotych. Już się do ciebie uśmiecha.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.

piątek przyniesie dużo chmur i miejscami deszcz, a na wybrzeżu także burze. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się na południu kraju. Najcieplej będzie właśnie na południu i południowym zachodzie do 26 stopni, w centrum około 22, a na północnym wschodzie i wybrzeżu od 17 do 18. Najchłodniej w Białymstoku, najcieplej we Wrocławiu. Wiatr z zachodu będzie dzisiaj trochę mocniejszy, a ciśnienie utrzymuje się w normie lub jest na wysokim poziomie.

Piosenka o piątku, nareszcie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Słuchajcie, wczoraj o 1 godzinie po południu padły największe systemy AI, padł chat GPT, padł Claude. Także drodzy nauczyciele, jak dzisiaj jakieś lekcje nieodrobione albo wypracowanie nienapisane, to no, słuchajcie, jest usprawiedliwione. No i ta prezentacja, co dzisiaj miała być w pracy, to też się chyba przesunie na po weekendzie. Sylwa Bampa, On Tonight, za chwilę witamy 10.

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Czyta lektor AI.

0: Cenas przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
2: Zuśka.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Hey, this is Kygo.
7: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: To jest RMF Max, wybiła 10:00, pora na flash. Sprawdzimy też, co nowego w pogodzie. Monika Chrycko, zapraszam. Aresztowano 3 osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. wczoraj usłyszeli zarzuty.
11: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora zonda krypto. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora zonda krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych.
10: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zonda krypto. Dodaje Krzysztof Zasada. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia.
8: Słuchacie RMF Max.
10: Teraz we fleszu Kraków, który już niedługo będzie wybierał nowego prezydenta. Swojej kandydatury zgłosiło w sumie 12 osób. Wczoraj minął termin na dostarczenie do Miejskiej Komisji Wyborczej dokumentów z podpisami poparcia od mieszkańców. Komu udało się zebrać podpisy?
12: Kandydatowi PiSu Michałowi Drewnickiemu, radnej z partii Razem Aleksandrze Owcy, radnemu Janowi Hoffmanowi oraz senator Monice Piątkowskiej. Dokumenty z podpisami doniósł też sztab Łukasza Gibały, szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Dokumenty do komisji dostarczyli też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, były prezes NIK-u Marian Banaś, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska.
10: Jak dodaje Maciek Sołtys, oficjalną listę kandydatów mamy poznać w poniedziałek. Ponad 45 milionów złotych kasy unijnej na tereny zielone trafiło do Kielc. W Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica pojawią się nowe rośliny, zostaną też wyremontowane ścieżki, staną nowe ławki czy kosze na śmieci, a na te zmiany czekano dość długo.
13: Udało nam się z Urzędem Marszałkowskim wypracować taką koncepcję, dzięki której no, Park Miejski Zabytkowy w końcu doczeka się zmian, na które zasługuje i na które czekają mieszkańcy.
10: Mówiła Agata Wojda, prezydent Kielc. Teraz przenosimy się do Krosna. Wyłoniono 300 uczestników bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach inicjatywy Aktywne Krosno. Największym zainteresowaniem cieszyła się joga. Tu zgłosiło się aż 177 osób. Dlatego organizatorzy zdecydowali o utworzeniu 2 dodatkowych grup.
14: Te zajęcia będą realizowane do końca roku. Będą to zajęcia raz w tygodniu. 2 godziny lekcyjne, łącznie jedna forma, 24 godziny.
10: Mówiła Miranda Trojanowska, wiceprezydent Krosna. Na koniec flesza o 10:00 sport. 5. ligowa porażka z rzędu. We wczorajszym zaległym spotkaniu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2. Kolejny mecz Rakowa w niedzielę, rywalem Lech Poznań.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: W piątek parasole przydadzą się w wielu regionach, zachmurzenie duże, opady deszczu, a nad Bałtykiem miejscami również burze. Najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu, na południowym wschodzie bez opadów i z większą ilością słońca. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu. Wiatr powieje dziś z zachodu i będzie trochę mocniejszy, a ciśnienie utrzyma się w normie lub lekko ponad.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: O, kalendarz podpowiada, że dzisiaj jest nie tylko piątek, ale też dzień orzechów makadamia. Czy to są te ulubione orzechy lewandowskiej? Nie, ona chyba woli brazylijskie, bo przecież ona w ogóle lubi to, co latynoskie. Kygo z Maxem McDonaldem, Take Me Back na start 10:00. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I Dawid Miązek na miejscu melduje się. Zapraszam do 12:00.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

How does it feel? To jest Dub Dog Spezo i Zark w RMF Max. Numer świeży, tegoroczny, ale mocno inspirowany latami 80. Za to teraz się muzycznie naprawdę cofniemy w czasie. Nie do lat 80., tylko do 2002 roku. Numer Nelly'ego z genialnego, obsypanego platynami albumu Nellyville. Naprawdę tyle tych platynowych płyt zrobił za ten album, że jakby to przetopił, to spokojnie mógłby uzębienie zrobić każdemu mieszkańcowi średniej wielkości amerykańskiego miasta. Pełne uzębienie. Nelly i Cat in Hair teraz w RMF Max.

0: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
0: Złotych! 15 tysięcy złotych!
2: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
20: Hey, this is Imagine Dragons.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: Siema, tu Dawid.

Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max. A ty masz? A ty dostałaś? No właśnie, jak wy też narzekacie, że nie było podwyżek, no to słuchajcie, co zrobić? No wystarczy zmienić zawód. Jak czytam tutaj sobie, płace medyków wzrosły o 90% w ciągu ostatnich 5 lat, czyli nie dość, że podwyżki były, to jeszcze były takie dosyć solidne. Ale tu nie ma co zazdrościć, bo to jest po pierwsze odpowiedzialna praca, a po drugie, słuchajcie, mówimy o ludziach, którzy potrafią przepracować nawet 41 godzin w każdej dobie. I tak dzień w dzień, 7 dni w tygodniu. No to za takie poświęcenie, no to jednak należy się kaska większa, nie? Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: Seasons. No jak się wam ta nowość od Elego Oaksa podoba? I Lawinii oczywiście, bo dla mnie bardzo, bardzo, bardzo na plus. Za chwilę też mam nadzieję, że na plus prognoza pogody. Ale zaraz, prognoza spokojnie, poczeka. Tu mamy jeszcze jedną ważną sprawę. Znaczy najpierw pytanko. Chcesz zgarnąć 15 tysięcy złotych w ostatni dzień zabawy Casa de Palma? Już kończymy, już więcej szans na strząśnięcie kasy z naszych palm nie będzie. Zakładam, że chcesz przywitać 15 tysięcy złotych na swoim koncie. No to śmiało teraz wbijaj do zabawy na rmfmax.pl albo wysyłając SMS-a do nas pod 7327 za 3,69 SMS z hasłem MAX. Dlaczego teraz? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że teraz lecimy z szybciutką, ekspresową rundą bonusową. Chcesz mieć więcej szans na zgarnięcie 15 tysięcy złotych? No to dołącz w ciągu najbliższych 5 minut, bo tylko tyle runda bonusowa potrwa i jesteś wśród tych uprzywilejowanych, którym mnożymy szansę na finał. A jak na finał, to też na 15 tysięcy złotych i inne fajne wakacyjne nagrody. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX, ale szybciutko, naprawdę. RMF MAX.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan

0: ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: W piątek parasole przydadzą się w wielu regionach. Zachmurzenie duże, opady deszczu, a nad Bałtykiem miejscami również burze. Najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu, na południowym wschodzie bez opadów i z większą ilością słońca. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu. Wiatr powieje dziś z zachodu i będzie trochę mocniejszy, a ciśnienie utrzyma się w normie lub lekko ponad.

Dino Rocci i D'Agostino In My Mind. Do 11 się zbliżamy w RMF Max. Słuchajcie, gdyby tak rok czy dwa lata temu zapytać, kto jest królową polskiego popu, no to gdzieś byśmy tak celowali w Sanach, może w Darię Zawiałow, ale w tym roku chyba nie ma wątpliwości, że koronę zakłada Zalia. Ale to będzie pasjonująca później walka o jej odzyskanie. Zobaczymy. Na razie Zalia z nami, Tylko kochaj mnie, ze swoim najnowszym kawałkiem. A punktualnie o 11 prognoza pogody i flash.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: To teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: I po reklamie.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Cześć, tu Oskar Sims.
15: Hello, this is September.
16: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Słuchacie, RMF Max jest 11, to czas na najnowsze informacje. W skrócie flash o pełnej Monika Hrycko, zaczynamy. Polacy stawiają na urlop w Turcji. To najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki wybrało ją ponad 28% podróżnych. Na podium też Grecja, która przyciągnęła 18% urlopowiczów i Egipt, na który zdecydowało się ponad 13% klientów biur podróży. Dalsze miejsca zajmują Hiszpania i Bułgaria. Na wynik zapewne wpływ ma cena, bo za tydzień w Turcji płacimy mniej niż na przykład na Balearach. W Hiszpanii średnie ceny all inclusive zaczynają się średnio od 3,5 tysiąca za osobę, podczas gdy w Turcji zapłacimy średnio około 2 tysięcy.
21: To jest RMF Max.
20: Czy mieszkańcy Częstochowy chcą zmiany władz miasta? Odpowiedź poznamy w referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Termin głosowania jest już znany.
22: W dniu 25 października częstochowianie będą mieli możliwość wzięcia udziału w referendum w sprawie odwołania i prezydenta i Rady Miasta Częstochowy. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do godziny 21. Właściwie będzie wyglądało to tak samo jak przy każdych wyborach powszechnych.
20: Informował Tomasz Doruchowski, dyrektor częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W Szczecinie nie maleje zainteresowanie akademikami.
23: Miejsca są, ale jest ich naprawdę bardzo niewiele. To już są miejsca, my to nazywamy rezerwowe.
20: Studenci dużo chętniej wybierają taką możliwość zamieszkania, bo jest dużo bardziej opłacalna niż wynajęcie mieszkania czy nawet pokoju na rynku komercyjnym.
23: W połowie października będziemy mogli zweryfikować listę faktycznie zajętych miejsc, dlatego że początek października to jest taki moment, kiedy studenci kwaterują się, decydują się, niektórzy rezygnują, więc dopiero wtedy będzie wiadomo, czy jeszcze komuś możemy to miejsce w akademiku zaproponować. Oczywiście zawsze proponujemy w pierwszej kolejności naszym studentom, ale proponujemy również te miejsca, które nam pozostaną studentom innych uczelni i osobom z zewnątrz.
20: Dodała Emilia Kujawa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Teraz Kraków, gdzie od dzisiaj na Solnej zmiany. W rejonie tragicznego wypadku z końca sierpnia wprowadzono nową organizację ruchu i zamontowano progi zwalniające. Jak podkreślają urzędnicy, mają one skutecznie ograniczyć prędkość pojazdów bez przebudowy całej ulicy. Na koniec przenosimy się do Kielc i sprawdzamy, jak przygotowania do Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Impreza startuje w połowie października, ale już dzisiaj możecie kupować bilety na spektakle. Jak przyznają organizatorzy, oferta jest bogata.
6: Mamy 3 spektakle, troszkę różne. Oczywiście zawsze możemy tutaj znaleźć jakiś wspólny mianownik, który je połączy, ale chcielibyśmy, żeby Państwo, nasi widzowie, jakby zobaczyli i odebrali to tak, jak oni to czują.
20: Wymieniała Bożena Mordal, koordynatorka festiwalu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: W piątek będzie nie tylko deszczowy, ale również wietrzny. Wiatr z zachodu, miejscami w porwach do 70 km na godzinę, a nad morzem jeszcze silniejszy. Na wybrzeżu możliwe są także burze. W górach porywy sięgną nawet 80 km na godzinę, w Tatrach i aż do 110 w Sudetach. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu. Ciśnienie utrzymuje się w normie lub lekko powyżej. Wiatr powieje z zachodu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF Max.
14: No okej, idealnie to będzie po południu, ale już jest dobrze, już ostatnią godzinę przed południa zaczynamy, także wchodzimy w taki finałowy etap przed weekendzie. Dawid Miązek, dzień dobry, lecimy z ostatnią godzinką też byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. No i co, i topik nam ją zacznie z Becky G, Sorry Papi.

To coś od White'a 2115. Słuchacie RMF Max, a tymczasem tutaj nie najlepsze dla nas wyniki badań dotyczących takiej ogólnej higieny atmosfery w pracy. Okazuje się, że dużo częściej niż średnia unijna narzekamy na toksyczność w pracy. Ale co ciekawe, wcale nie narzekamy aż tak bardzo na toksycznych szefów. Pod tym względem powiedzmy jesteśmy w średniej europejskiej, ale bardzo odstajemy negatywnie, jeżeli chodzi o narzekanie na toksycznych współpracowników. No to ciekawe jest, ale z drugiej strony patrzcie, jeżeli mamy współpracownika, który na przykład na nas skarży, no to komu on skarży? A no właśnie, zawsze na końcu tego łańcucha pokarmowego jest szef. Daj mi Boże siłę na kolegów z pracy, z wrogami sobie sam poradzę. Bob Sinclair i World Hold On.

To jest, słuchajcie, mój motyw przewodni tegorocznych wakacji. To jest numer, który, nie wiem, za parę lat go usłyszę i od razu będę miał w głowie wakacje 2026. Shimza, Arco, Kasango i Fire, Fire przed chwilą w RMF Max, ale wakacje 2026 to też zabawa Casa de Palma. Rozdaliśmy mnóstwo kasy. Rozdaliśmy parę razy po 15 tysięcy złotych, a dzisiaj ostatni dzień i ostatnia szansa, żeby sięgnąć po taką gotówkę. 15 tysięcy złotych prosto na twoje konto. Zgarniasz pieniądze i wydajesz. A na co wydajesz? No, na co chcesz, co ja ci mam mówić? Na co masz wydawać pieniądze? Na przedłużenie wakacji, na spełnienie marzeń, na remont w domu, może na jakieś 4 kółka? No za 15 tysięcy złotych albo można coś kupić, albo dołożyć. Zresztą myślę, że z wydawaniem nie będzie problemu. Najpierw po prostu sięgnij po tę kasę, daj sobie na nią szansę i to najlepiej dużo większą szansę, którą masz teraz. Bo teraz tak szybciutko, ostatni raz ode mnie runda bonusowa. 590 razy pomnożę te... O, właśnie od teraz, czas start. Od teraz pomnożę wszystkie wasze zgłoszenia. Te online na rmfmax.pl i te SMS-owe, czyli hasło Max wysłane pod 7327 za 3,69. No długo to trwać nie będzie, bo zaledwie 7 minut, ale za to mnożnik potężny. 590 razy większa szansa sięgnięcia po nawet 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl, tam was zapraszam jak najszybciej, albo ślijcie hasło Max pod 7327. 15 tysięcy czeka.

z numerem Whatever Takes You On. Słuchajcie, RMF Max, a tymczasem znowu będą zmiany w badaniach technicznych, ale nie, tym razem nie będzie drożej, chyba, zobaczymy, ale będzie trochę inaczej, bo diagnosta, jak przyjmie nasze auto, to będzie musiał zrobić zdjęcie, żeby udowodnić, że ono faktycznie tego i tego dnia było na stacji diagnostycznej. I wcale nie chodzi o to, że my tak kombinujemy z tym niepokazywaniem aut, chociaż może też, ale chodzi o tak zwany proceder włoski, że we Włoszech, zwłaszcza południowych, mnóstwo aut jeździ na polskich tablicach, a one w ogóle się w Polsce nie pokazują na badaniach. Po prostu, bo w ten sposób jest taniej je ubezpieczać niż robić to w Italii. No, czyli teraz jak wejdą te nowe przepisy, to albo Włosi będą musieli je przerejestrować, albo jednak co roku na badanie techniczne do Polski przyjeżdżać. No słuchajcie, a co, to my tylko mamy jeździć do Włoch na wakacje? Niech oni się też pofatygują. Co to, nasze oscypki gorsze niż Parmigiano Reggiano? Lecimy dalej z gorącymi letnimi nutami w RMF Max, to Alex Warren i Fever Dream.

0: Przedtem pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Piątek będzie nie tylko deszczowy, ale również wietrzny. Wiatr z zachodu, miejscami w porwach do 70 km na godzinę, a nad morzem jeszcze silniejszy. Na wybrzeżu możliwe są także burze. W górach porywy sięgną nawet 80 km na godzinę, w Tatrach i aż do 110 w Sudetach. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu. Ciśnienie utrzymuje się w normie lub lekko powyżej. Wiatr powieje z zachodu.

No, by w weekend obyło się jednak bez jakichś interakcji z policją. Jamal i Policeman w RMF Max. Tak czy siak udanego weekendu wam życzę, chociaż się na weekend z wami nie żegnam, bo wracam do was jutro. Po 8 jestem sam, a po 10 dołączają do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i odpalamy sobie Brat Niedusze. Także mam nadzieję do usłyszenia jutro. Za chwilę Irek Jakubek z Asią Mews zrobią fajny popołudniowy klimacik. Ja dziękuję. Dawid Mięzek, miłego popołudnia. Trzymajcie się, pa. A i żeby było miło jeszcze przed południem, to Ice i Ring My Bell.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: I po reklamie.
4: Jestem Kuba. Dołączam.
5: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
6: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
7: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Na zegarach wybiło południe, w RMF Max czas na najświeższy flash. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. Koniec taryfy ulgowej dla świeżo upieczonych kierowców. Okres próbny, całkowity zakaz jazdy po alkoholu i surowsze konsekwencje za wykroczenia. To najważniejsze zmiany, które wczoraj weszły w życie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. To krok w dobrą stronę, oceniają zawodowi kierowcy.
12: Myślę, że jest to dobry pomysł.
13: Czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
12: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
14: Uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować, uczyć się i szkolić.
11: Usłyszał Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max.
11: W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw. Teraz wieści, które ucieszą podróżnych również z Podkarpacia. PKP Intercity z unijnym wsparciem na nowy tabor. Przewoźnik otrzymał ponad 512 milionów złotych dofinansowania na zakup 70 nowych wagonów i 10 lokomotyw elektrycznych.
15: Nowe pojazdy będą obsługiwać m.in. trasę Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Szczecin. Ważną dla mieszkańców Podkarpacia. Jak podkreśla PKP Intercity, inwestycja ma poprawić komfort podróży, zwiększyć liczbę bezpośrednich połączeń oraz umożliwić częstsze kursowanie pociągów.
11: A te informacje zebrał dla was nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Po raz 20. Uniwersytet Gdański jest gospodarzem Gdańskiego Salonu Maturzystów. W murach UG maturzyści, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice otrzymają pełne informacje o przyszłorocznym egzaminie maturalnym, o zasadach rekrutacji na studia, a także najbardziej przyszłościowych kierunkach kształcenia.
16: Robimy to razem z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Są eksperci okie, są wykłady, na których między innymi analizuje się błędy, jakie poprzednicy zrobili rok temu maturalne.
11: Tyle Waldemar Siwiński, prezes Perspektyw, pomysłodawca Salonu Maturzystów. Na katowickim Giszowcu pojawił się mural inspirowany filmem Paciorki jednego różańca w reżyserii Kazimierza Kuca. To pierwszy mural Śląskiego Szlaku Filmowego, mówi Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film.
17: Kazimierz Kuc bardzo mocno był związany z Giszowcem. Tutaj ustanowił akcję części swoich filmów, tak więc też kiedy myśleliśmy nad lokacją naszego pierwszego muralu, to właśnie osiedle Giszowiec wpadło nam, że tak powiem, na myśl w pierwszej kolejności.
11: Dodała Agnieszka Skrzelowska. Jedni już urlopu nie pamiętają, inni dopiero wrócili z wojaży. Ponad 80% osób dopada niestety stres pourlopowy. Jak więc poradzić sobie w pracy po urlopie, by nie zwariować? Podpowiada Jakub Wasz, psycholog ze Słupska.
18: Przede wszystkim na spokojnie wchodźmy w nowe obowiązki. Jeżeli wracamy w poniedziałek, nie planujmy na ten dzień niczego takiego bardzo obciążającego i ważnego.
11: Ważne jest też pozytywne nastawienie, odpowiednie nawodnienie organizmu, lekka dieta i oczywiście systematyczny ruch.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Piątek pod znakiem chmur, deszczu i niestety silnego wiatru. Najbardziej mokro zapowiada się na Pomorzu. Nad morzem możliwe nawet burze. Im dalej na południe, tym więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura od 17-18 stopni na północy, przez około 22 w centrum, do maksymalnie 26 kresek na południu. W nocy zachmurzenie nadal będzie spore, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami popada i zagrzmi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
4: Hity na maksa. Przyszliśmy tutaj po to, by wam coś bardzo ważnego przypomnieć, bo jakby się ktoś tak po południu w piątek zastanawiał, kto najlepiej na świecie ma, to i ja, i Asia, i przede wszystkim my wszyscy, ekipa RMF Max, wy także.
8: A lista powodów do zadowolenia jest naprawdę długa. To jest pierwszy piątek tego roku szkolnego. Yes. To jest piątek i to jest piątek z RMF Max. Dzień dobry.

0: dzisiaj kończy się pewna epoka.
1: Ale jeszcze jest szansa, żeby złapać 15 tysięcy złotych. W piątek to jest propozycja idealna.
0: Ostatnia szansa, by złapać 15 tysięcy złotych. Ludzie, słuchajcie, Casa de Palma dzisiaj się definitywnie kończy i jak ktoś chce wygrać 15 tysięcy, to teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: Zgłaszajcie się teraz, bo teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 590.
0: A robimy to po to, żeby było łatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Wyślij MAX na 7327.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Ja też dołączam. Jestem Agata.
5: What up, it's the weekend.
6: What's up, it's Sean Paul.
7: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.

0: trochę nieaktualny. Jaki ostatni dzień lata, jak przecież dzisiaj jest piątek i weekend przed nami?
1: Nieaktualny to jest air fryer. Air fryer, słuchajcie, tak? To już jest pieśń przeszłości. Jak macie air fryera, to proszę go przesunąć teraz w prawo.
0: Tylko uważajcie, żeby wam termomik nie spadł z betu.
1: Och, tak, bo na miejsce air fryera stawiamy teraz mini piekarnik na podczerwień.
0: A, tak, tam jest takie czerwone światło, czyli będzie grzało.
1: Tak, czerwone grzeje, a nie czerwone chłodzi. No. I to chłodzące masz światło w lodówce. Tak to działa.

0: Nowa Bumpa w RMF Max. Idealny na piątek po południu, bo wiadomo, praca jest ważna, ale bumpa dużo przyjemniejsza.
1: A co ważnego w pogodzie w piątek po południu, to będziemy sprawdzać już za moment. Zostańcie na szczegóły.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki talecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da!
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
11: I po reklamie.

0: piątek pod znakiem chmur, deszczu i niestety silnego wiatru. Najbardziej mokro zapowiada się na Pomorzu. Nad morzem możliwe nawet burze. Im dalej na południe, tym więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura od 17-18 stopni na północy, przez około 22 w centrum, do maksymalnie 26 kresek na południu. W nocy zachmurzenie nadal będzie spore, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami popada i zagrzmi.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Każde la la la od Shakiry brzmi jak piątek, piątek. I tak się bawimy w RMF Max. 300 tysięcy złotych kary dla firmy, która dzwoniła do ludzi i oferowała im fotowoltaikę.
1: To mogą zapłacić 299 tysięcy.
0: A czemu?
1: Pod warunkiem, że 1000 będzie dla mnie, za to, że ciągle dla mnie będą jeszcze mogli dzwonić. Zostańcie koniecznie z RMF Max, bo wszystkie ważne informacje znajdziecie we Fleszu o 13.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Znowu niespodzianka?
12: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
14: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. I po reklamie.
2: Tu Radek.
3: Z tej strony Asia.
4: Hi, this is Cascada.
5: Hej, tu Roxy Węgiel.
6: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: 13 na zegarach, pora na flash w RMF Max. Będzie też pogoda. Za mikrofonem Monika Chrycko. Dzień dobry, zaczynamy. A we fleszu o 13 sprawdzamy, co dalej z rynkiem kryptowalut. Sejmowi nie udało się odrzucić trzeciego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wynik głosowania nie jest zaskoczeniem, choć emocji przywiejskiej dziś nie brakowało.
11: Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos i rzucał nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy, potem apelował do opozycji.
12: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować.
11: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji.
10: Tyle Kacper Wróblewski. Ćwiczenia pod kryptonimem Szklana Pułapka 26 już we wtorek odbędą się w Białymstoku. To ma być największe w regionie szkolenie służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.
13: Z samego rana będziemy chcieli przećwiczyć i przypomnieć urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ich umiejętności z kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ takie szkolenie wcześniej przeszli.
10: Wyjaśniał wiceszef Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Mirosław Rybałtowski. W akcji wezmą udział m.in. policjanci, strażacy, ratownicy medyczni czy żołnierze. Zastrzeżony PESEL to teraz podstawa ochrony przed oszustami. O zasadach bezpieczeństwa przypomina prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
14: Chciałbym zaapelować także o taką ostrożność generalnie w kontaktach. Jeżeli ktoś z powołaniem się na przykład na nasze informacje o zdrowiu będzie chciał nas zachęcić do jakichś dodatkowych usług, w szczególności za pośrednictwem internetu, telefonu, to wykażmy dużą ostrożność. Sprawdźmy dwa razy do nas, kto dzwoni, zanim podamy jakieś dodatkowe dane.
10: Podkreślał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
8: To jest RMF Max.
10: Mieszkańcy Krakowa posiadający kartę krakowską mogą korzystać z bonu rzemieślniczego. To szansa na naprawę lub odnowienie codziennych przedmiotów z 50% rabatem, nawet do 100 zł.
15: Mamy możliwość naprawienia butów, zegarka, możemy szycia spodni, dokładnie tak, czy małego sprzętu AGD. W 14 na chwilę obecną punktach, które są w Krakowie.
10: Wyjaśniał Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Szukacie ciekawych inspiracji? Przed nami TEDx Szczecin. 3 panele i 9 mówców, którzy mają zainspirować i zachęcić do działania.
16: Będą takim głosem wszystkich, takim głosem trochę Evermana, można powiedzieć. Właśnie chociaż jedną osobę ze sceny zainspirować tej zmiany, dać tą falę szans, tą sprawczość, że okej, wychodzę dzisiaj z sali po TEDxie, zmieniam pracę, zmieniam kraj, zmieniam dietę, zmieniam siebie, sięgam po swoje marzenia.
10: Start 12 września w Technoparku Pomerania, a mówiła organizatorka Anna Jakubczak.
8: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Jeśli planujecie piątkowe popołudnie na świeżym powietrzu, warto mieć przy sobie parasol. W wielu miejscach pojawi się przelotny deszcz, a na wybrzeżu także burze. Na południu kraju więcej przejaśnień i chwilami słońce. Termometry pokażą od 17-18 stopni na północy przez około 22 w centrum do 26 stopni na południu. W nocy zachmurzenie nadal będzie duże, ale pojawią się przejaśnienia. Miejscami popada i zagrzmi, temperatura minimalna od 13 do 16 stopni, w górach tylko 11.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Mas.
2: Legendarne piątkowe korki. Kto ich nie lubi, niech robi głośniej RMF Max, bo legendarne piątkowe korki dzisiaj przyjdą trochę wcześniej, bo każdy chce wyjść z pracy trochę szybciej, więc i wcześniej zrobi się tłok na drogach. Nie zmarnujcie swojej szansy na spokojny powrót do domu.
3: Także jak chcecie zdążyć przed korkami, to wychodzimy z pracy.
2: Teraz!
3: Teraz! Teraz jest najlepszy
2: teraz
3: moment.
2: Zielone światło dla wszystkich. Asia Majus, Irek Jakubek.
3: Dzień dobry.
2: Jesteśmy razem. RMF Max.

0: że lubicie latino, zwłaszcza w piątek po południu, dlatego Latino i Sorry Papi gra w RMF Max.
1: A Ewa Chodakowska się rozwodzi.
0: Oj.
1: No smutna wiadomość. Ja zawsze trzymam kciuki za miłość. Z Lew Terisem po 13 latach małżeństwa. Ewa, gazety już piszą, internety już klikają. 200 milionów do podziału.
0: No i tam majątki.
1: Nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby po takim rozwodzie było trochę jak z treningiem. Najpierw trochę się męczysz, wychodzisz ze strefy komfortu.
0: No tak.
1: A potem efekty zaskoczą nawet twoje przyjaciółki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Mamo, gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
21: Cześć, z tej strony.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: melodia popołudniowa na piąteczek. Kizo, Bledka, Taxi. Idealnie niech was wiezie szczęśliwie do waszego piątkowego celu.
1: Elon Musk wchodzi w roboty, słuchajcie.
0: Stworzył... Do roboty by się wziął, a nie wchodzi w roboty.
1: Też, bo właśnie pracuje nad Optimusem i to jest robot, którego będzie można poprosić o wszystko.
0: Wow. Sprytnie to sobie wymyślił. Optimus to był ten szef wszystkich robotów z Transformersa.
1: Optimus Prime.
0: No, on się będzie składał z Tesli, jakby to...

0: Pachnące wakacjami piosenki idealne na weekend grają w RMF Max.
1: Co z pogodą? Pyta świat. RMF Max odpowiada. Zostańcie na najświeższe prognozy. RMF Max.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Zuśka.
14: Hey, Shakira.
15: Hey, it's Somber.
13: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: za moment. Pogoda w RMF Max.
1: Jeśli planujecie piątkowe popołudnie na świeżym powietrzu, warto mieć przy sobie parasol. W wielu miejscach pojawi się przelotny deszcz, a na wybrzeżu także burze. Na południu kraju więcej przejaśnień i chwilami słońce. Termometry pokażą od 17-18 stopni na północy, przez około 22 w centrum, do 26 stopni na południu. W nocy zachmurzenie nadal będzie duże, ale pojawią się przejaśnienia. Miejscami popada i zagrzmi, temperatura minimalna od 13 do 16 stopni, w górach tylko 11.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: W czasie weekendu też nam się będzie bardzo podobało. Ale Farben, René Miller i Mani Pedi. To ostatnie najlepiej robi się przy tych dwóch pierwszych.
1: Mani Pedi. Mani Pedi akurat rośnie bardzo mocno w siłę, bo w ciągu ostatniego półrocza 6 tysięcy nowych firm w tej branży się otwarło.
0: O, chodzi o branżę beauty, manikir, pedikir, pazurki i w ogóle. A mnie to całkowicie nie dziwi, wiesz?
1: A mnie trochę
0: bo,
1: tak.
0: Bo jak się ktoś dokładnie policzył, ile wydaje na kosmetyczkę, to się okazało, że taniej mu wyjdzie taki zakład otworzyć.
1: Oto w temacie piosenka z pazurem. Nowa propozycja od Livki.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
9: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
16: Hey, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Wybiła 14, a to znak, że czas już na garść najświeższych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Uwaga na silny wiatr. Ten w porywach może dzisiaj wiać z prędkością do 85 km na godzinę. IMGW wydało ostrzeżenia niemal dla całego kraju z wyjątkiem południowych krańców województwa małopolskiego i podkarpackiego. Dodatkowo na Pomorzu, części Warmii i Mazur oraz w zachodniopomorskim obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Air Tanzania tymczasowo zawiesza połączenia z Moskwą. To pierwszy przewoźnik na świecie, który ze względów bezpieczeństwa zrezygnował z lotów do rosyjskiej stolicy. Rejsy mają zostać przywrócone od poniedziałku. Ważna informacja dla kierowców w Warszawie. Wieczorem od 20 będą zmiany na ulicy Grójeckiej, a to w związku z prowadzonymi tam pracami.
22: W trakcie asfaltowania zamknięta będzie jezdnia Grójeckiej za skrzyżowaniem z ulicą Banacha w kierunku placu Narutowicza oraz jezdnia ulicy Banacha od Wolnej Wszechnicy do Grójeckiej. Ruch po nowej nawierzchni wróci najpóźniej wieczorem w niedzielę 6 września.
21: Zapowiadał rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Tego jeszcze nie było w Krakowie. W mieście po raz pierwszy odbędą się 28 dożynki województwa małopolskiego. W niedzielę na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego świętoplonów, rolników, tradycji i regionalnej kultury, ale też rodzinne wydarzenie pełne smaków, muzyki i ciekawostek.
23: Będzie też można na przykład z bliska zobaczyć zwierzęta gospodarskie i lepiej poznać świat małopolskiej wsi. Owce, kozy, króliki, alpaki, drób pozwolą najmłodszym zobaczyć te rzeczy, którymi w Krakowie mogą nie mieć do czynienia.
21: O czym informował Szymon Huptyś, dyrektor Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
24: Słuchacie RMF Max.
21: Wrzesień to dobry moment, by wybrać się na rower.
25: Szczególną uwagę myślę, że warto poświęcić na drugą edycję rowerowego WF-u z Bike S. To jest taka alternatywa do sztampowych lekcji WF-u, na przykład na sali gimnastycznej.
21: Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
25: Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki w sprawie zapotrzebowania, jeżeli chodzi o rowery, bo być może jakiś uczeń tego roweru nie ma. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły, odbierzemy je potem po zajęciach, także zachęcamy nauczycieli, zachęcamy uczniów,
21: dodał Dariusz Sadowski. W ten weekend w Poznaniu odbędzie się Poznański Targ Dobra.
0: To będzie taka przestrzeń do tego, żebyśmy mogli spędzić dobrze niedzielę od godziny 10 do godziny 17 na Placu Wolności. Zakupić czy to różnego rodzaju rękodzieła, czy wyroby, które tak naprawdę są tworzone przez podmioty ekonomii społecznej, a przede wszystkim one tworzą temu, że ta sprzedaż powoduje, że utrzymywane są miejsca pracy dla osób na przykład ze szczególnymi potrzebami.
21: W jednym miejscu będzie można poznać kilkadziesiąt organizacji działających na rzecz innych. Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta.
24: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Po południu dominować będą chmury, ale południowa połowa Polski może liczyć na większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada, a nad morzem możliwe są burze. Wieczorem i w nocy aura pozostanie dynamiczna. Spodziewamy się większych przejaśnień, ale także przelotnego deszczu i lokalnych burz. Noc z piątku na sobotę przyniesie podobną aurę. Sporo chmur, miejscami deszcz i lokalne burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 16 stopni. Na południowym wschodzie jedynie 17.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Kto kocha piątek, dołącza do popołudniowego klubu kochających piątki.
3: Asia Maus, Irek Jakubek. Wytropiliśmy miesiąc, w którym będzie aż 5 piątków.
2: No.
3: I to będzie październik. Max. Także za miesiąc właściwie same piątki.
2: Pozdro uczniowie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Popołudniowa energia, idealna na piątek, leci z głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Dokonaliśmy właśnie historycznego odkrycia z prahistorii. Okazuje się, że praludzie tak dobrze im się żyło, bo oni nie spali całej nocy. To znaczy kładli się na pierwszy sen, potem się budzili na godzinkę i dwie, a potem się kładli na drugi.
0: Tyle, że nie wszyscy wstawali, nie? Bo niektórych właśnie zadeptał mamut.

0: Ostatni dzień. Ostatnia taka szansa. Jak nie dzisiaj, to już nigdy.
1: Aśka nigdy nie była bardziej serio, mówię wam.
0: To prawda.
1: Ostatni moment, by wygrać 15 tysięcy złotych. By wygrać 15 tysięcy złotych.
0: Wszystko w waszych rękach. www.rmfmax.pl. Tam klikamy i tam sprawdzamy swoje szanse.

0: kocha ten, kocha tamten, a jak komuś na weekend chodzi po głowie ten tego, to mamy coś specjalnego. Specjalnego mamy coś.
1: Ta wiedza się wam przyda. Jest nowy trend w randkowaniu. Nazywa się to wild flowering.
0: Wow.
1: Generalnie chodzi o to, żeby pozwolić relacji rozwijać się naturalnym rytmem i nie mieć wobec niej żadnych oczekiwań.
0: Pewnie brak oczekiwań to brak rozczarowań.

0: Jak sobie to naprawdę dobrze rozplanujecie, to tak może brzmieć wasz dzisiejszy wieczór.
1: Gdzie jest moje cygaro?
0: Kusi, co?
1: W tej piosence słychać, że pomieszczenie jest mocno zadymione. Co fajnego na niebie, o tym w prognozie pogody. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.
10: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
11: Cześć, jestem Angelika.
12: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
13: Cześć kochani, z tej strony Klau.
14: Kari Imcińska. Razem jesteśmy

0: Po południu dominować będą chmury, ale południowa połowa Polski może liczyć na większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada, a nad morzem możliwe są burze. Wieczorem i w nocy aura pozostanie dynamiczna. Spodziewamy się większych przejaśnień, ale także przelotnego deszczu i lokalnych burz. Noc z piątku na sobotę przyniesie podobną aurę. Sporo chmur, miejscami deszcz i lokalne burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 16 stopni. Na południowym wschodzie jedynie 17.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: radosnego la ten weekend będzie miał taki kiepsiuchny la without me, Eminem w RMF Max.
1: A tak się nie bawimy, bo plan jest bardzo prosty, tak. Razem robimy sobie weekend na maksa.
0: A w poniedziałek do pracy przychodzimy już osobno, Asia.
1: Ja będę, a czy będzie Irek, to sprawdźcie.
0: Oj, będę, razem jesteśmy RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek, no i wy, nasza cudowna ekipa. Do poniedziałku.

0: Panorama.
1: A teraz w RTV Eura AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: I po reklamie.

0: 15 na zegarach w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszamy ponownie na flash. Od dzisiaj w Krakowie można się starać o certyfikat Lokal Przyjazny Sąsiedztwu. Miasto ogłosiło właśnie start tego programu. Do kogo jest skierowany?
1: W zasadzie każdy z branży HoReCa, szczególnie oczywiście restauracje, ale obiekty noclegowe, cateringowe. Wystarczy złożyć wniosek. Wnioski znajdują się na stronie Komisji Nocy i na nasz adres Komisji Nocy można te wnioski składać lub osobiście wypełnione papierowo na Brackiej 10.
0: Certyfikat otwiera również drogę do szkoleń prowadzonych przez miejskie służby z zakresu bezpieczeństwa czy pracy z trudnym klientem, dodaje Jacek Jordan, burmistrz Nocny Krakowa. Historia Darłowa opowiedziana przez zdjęcia i dokumenty. Do tego służyć będzie pamięciownik, który stanie na środku rynku. To mobilny pawilon, w którym znajdziecie namacalną historię miasta.
2: Zapraszamy Państwa wraz z tymi zdjęciami na rynek miejski do naszego pamięciownika, czyli do tej wystawy, którą na żywo będziemy wspólnie tworzyć, do tego, żebyście Państwo przyszli, pozwolili nam zeskanować zdjęcie, które od razu na miejscu Państwu oddamy. Udostępniacie na moment, my je skanujemy, drukujemy i od razu zawieszamy w pamięciowniku.
0: Mówiła Magdalena Burduk z Darłowskiego Ośrodka Kultury. Teatr Muzyczny w Gdyni otwiera nowy sezon artystyczny premierą musicalu Zakonnica w przebraniu w reżyserii Pawła Engnera, która odbędzie się już jutro na dużej scenie. Spektakl oparty na kultowej komedii filmowej z lat 90. zaoferuje widzom widowiskową oprawę oraz opowieść pełną humoru, przebojowych rytmów gospel, soulu i disco.
3: To jest RMF Max.
0: Dzisiaj dzień odpoczynku, jutro półfinał Mistrzostw Europy. Nasze siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
0: Spotkanie naszych siatkarek z Włoszkami jutro o 18:00. Wcześniej w drugim półfinale Mistrzostw Europy zagrają Turczynki i Serbki. Był sport, to jeszcze odrobina kultury. Na koniec przenosimy się do Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
5: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku. I just don't see myself on stage with Liam. Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, festiwal w Wenecji potrwa do 12 września. A teraz już sport z wielkich boisk i Paulina Michta.

0: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wczoraj pokonały Holandię 3-1. Kluczowym elementem był blok, podkreśla środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
0: Kolejny mecz jutro z Włoszkami. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Iga Świątek pokonała 6-3, 6-2 Nadię Podorską i awansowała do trzeciej rundy US Open. Kolejną rywalką Czeszka Marii Boskowa. Dalej w deblu grają też Maja Chwalińska i Magdalinet. Czas na piłkę nożną. W Ekstraklasie Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1, a Raków Częstochowa nadal na samym dole tabeli. Wczoraj oddał 3 punkty na rzecz Górnika Zabrze. W Pucharze Polski za to dalej grają Śląsk Wrocław, GKS Tychy i Awia Świdnik, która pokonała Wieczystą Kraków 3-1. A teraz coś dla miłośników szczypiorniaka. Rusza nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. Na początek mecz Orlen Wisły Płock z EMTS-em Kwidzyn. Start o 18:00. Dziś także zaczyna się finał Diamentowej Ligi w Brukseli, w którym wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska czy Pia Skrzyszowska.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
3: Piątkowe popołudnie pod znakiem zmiennej pogody, dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu również burze. Na południu kraju więcej przejaśnień, rozpogodzeń wieczorem i w nocy aura pozostanie dynamiczna. Spodziewamy się większych przejaśnień, ale też przelotnego deszczu, lokalnych burz. Noc z piątku na sobotę przyniesie podobną aurę, sporo chmur, miejscami deszcz i lokalne burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 16-17 stopni i tak ma być na południowym wschodzie.
4: Słuchajcie, podobno ludzie w szoku, bo ceny na stacjach paliw tak wysokie.
5: No, nie ma lekko, słuchajcie, ale weekend i tak się zaczyna.
4: Ja proponuję taki kod uniwersalny. Że jak kierowca mrugnie dwa razy, to mu kasjer na stacji nie mówi, ile ma do zapłacenia.
5: Po prostu przykładasz kartę, robisz pik-pik i jest po robocie.
4: Bez patrzenia, bez mówienia.
5: Kupuję to. Siwek i Borycka z wami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Zara Larsson i Lush Live w RMF Max, czy 15.10 w piątek? To dobry moment, żeby ludzi zapytać, za co kochają swoją robotę.
1: Myślę, że tak, bo teraz nasze postrzeganie pracy jest jednak trochę zniekształcone, więc dajcie znać głosowką na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, to jest wejście do zabawy zawodówka.
0: Zawodówka!
1: Jej!
0: Ta zabawa powraca, znów będziemy mieli 90 sekund, żeby z kimś porozmawiać i spróbować ustalić, jaką pracę wykonuje. Wczoraj się spektakularnie udało i tak, to tak grubo przed
1: ale
0: czasem.
1: Ale z pomocą słuchaczy RMF Max oczywiście, więc to nie my sami. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, to jest naprawdę miły sposób na rozpoczęcie weekendu, szczególnie jeśli pracę kończycie. Będziemy dzwonić niebawem, więc to jest ten moment. Messenger RMF Max.
0: I pozdrawiamy wszystkie księgowe przy okazji, bo wczoraj księgowa do nas napisała, jak się okazało, zgadliśmy. Zalia tymczasem dla was.

0: Powolutku, ale skutecznie dokładamy już do weekendowego pieca. Axwell i Bon w RMF Max, 18 po trzeciej. No i to już ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby zrzucić kokos z palmy, a w tym kokosie nawet 15 tysięcy złotych może być.
1: Jeżeli czujecie, że dziś szczęście może wam sprzyjać, jeżeli coś się wydarzyło, jakiegokolwiek takiego, co wam sugeruje, że dziś może być ten wasz dzień, na przykład, nie wiem,
0: ktoś wam dał lizaka.
1: Na przykład.
0: Albo znaleźliście dychę na chodniku.
1: Albo jak tankowaliście, to wam się udało dokładnie do 0-0 dobić.
0: Na przykład.
1: Mam kolegę, który zawsze mi zdjęcie wysyła, jak mu się to uda.
0: Tak? Tak. Wspaniała rzecz. No więc jeśli takie znaki szczęścia dzisiaj spotkaliście na swojej drodze, to warto spróbować pociągnąć to dalej i wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo niebawem dzwonimy. W Casa de Palma 15 tysięcy złotych, ale też mnóstwo innych fajnych nagród rzeczowych, więc sprawdźcie szczegóły na rmfmax.pl i ślijcie MAX na 7327.

0: Oni tam na końcu po prostu zapomnieli tekstu, dlatego jest takie O, jak się Maciek obśmiał.
1: Maciek, dzień dobry.
0: Super, Maciek, w ogóle, że już się śmiejesz, jesteś obecny na antenie. Maciek, za co kochasz swoją robotę? Przypomnij nam.
2: Za to, że jak nie wychodzę w piątek, to wracam za 16 dni.
1: Za 16 dni? Masz strasznie długie weekendy w takim razie.
2: Bardzo długie.
1: No dobrze, to nie zadajemy więcej pytań dodatkowych, bo zabawa zawodówka polega na tym, że odpalamy zegar i mamy czas 90 sekund, w którym albo możemy zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, jaki jest twój zawód, albo też możemy nie zgadnąć. Ale słuchaczy, teraz o pomoc poprosimy. Jak gdzieś tam jesteście po drugiej stronie, to na Messengerze RMF Max też można zadawać Maćkowi pytania, a my je będziemy przekazywać.
0: Zaczynamy grę w zawodówkę.
1: Kocham ten dźwięk.
0: Dobrze, czas, start.
1: Maciek, czy ty pracujesz sam?
2: Tak.
1: Mhm. Czy co tydzień faktycznie... No nie, no 16 dni wolnego nie masz
0: 16,
1: co tydzień.
0: Ale te 16 dni jest po ilu dniach pracy z rzędu?
2: Po 12.
1: 12 dni pracy z rzędu. Czy pracujesz w trasie?
2: Tak.
0: Kurde, Maciek.
1: Chyba wiemy, o co chodzi.
0: Ja też, bo to się tak spotkały chcieliśmy... oczy mojej Boryny. Mhm. Czy pracujesz jako kierowca tira?
2: Tak, ale nie w Polsce.
1: Nie w Polsce. Ale nie, to, a, do, okay, dobra, no
0: to
1: dobra.
0: Utrudnijmy sobie i zgadujmy w takim razie państwo dalej. A wy cały czas na Messengerze RMF Max możecie nam podrzucać. Dobra, Europa?
2: Tak.
1: Niemcy?
2: Nie.
1: Francja?
2: Nie.
1: Ile mamy czasu znowu, żeby wyjść wszystkie europejskie kraje teraz?
0: Pół minuty mamy jeszcze.
1: Austria?
2: Też nie.
0: Nie, ja strzelam w Wielką Brytanię.
2: Też nie.
1: Holandia?
2: Nie.
1: To się chyba nie uda, ale mam 30 sekund. Dobra. A blisko...
0: Bałkany może?
2: Nie.
1: A wyżej. Może zapytajmy... A wyżej? Dobrze, ale blisko polskiej granicy, czy nie?
2: Daleko od polskiej granicy.
1: Daleko.
0: Dobra, nie zgadliśmy.
1: Skandynawia, tak? Pytałeś
2: tak,
1: już.
2: Tak,
1: Szwecja.
2: Nie.
1: Norwegia.
0: Zostaw już, Boryna, już czas minął. Już czas minął, ale ja chciałbym tylko powiedzieć, że ja uznaję jednak zawodówkę za zakończoną sukcesem.
1: Tak, tak. Parę osób na Messengerze RMF Max też zgadło, Maciek, co robisz, więc gratulacje dla nas wszystkich i dobrego weekendu dla ciebie. Czy teraz to jest ten czas, kiedy weekend zaczynasz?
2: Jestem w połowie wolnego akurat.
1: To brzmi idealnie.
0: No to odpal sobie bęgery w RMF Max, teraz leci Robin Schulz i baw się, odpoczywaj, Maciek, i do usłyszenia w RMF Max.
2: Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.

0: Jason Derulo i Michiko w RMF Max za 24, a to mocne łupanie to nie tylko w głośnikach, ale może się też wydarzyć na niebie, bo dzisiaj silny wiatr i burze, alerty IMGW niemal cały kraj obejmują.
1: No to posłuchajcie koniecznie prognozy pogody już za momencik, żeby szczegółowo wiedzieć, czego się spodziewać, bo pewnie wielu z was gdzieś w jakąś trasę w ten weekend rusza. No to zwłaszcza kierowcy muszą wiedzieć, co ich czeka.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam. Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 1,49 zł. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Piątkowe popołudnie pod znakiem zmiennej pogody, dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu również burze. Na południu kraju więcej przejaśnień, rozpogodzeń wieczorem i w nocy. Aura pozostanie dynamiczna. Spodziewamy się większych przejaśnień, ale też przelotnego deszczu, lokalnych burz. Noc z piątku na sobotę przyniesie podobną aurę. Sporo chmur, miejscami deszcz i lokalne burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 16-17 stopni i tak ma być na południowym wschodzie.

0: Lecimy tutaj, jazda z piątkiem, za 5 minut będzie 16 w RMF Max. Tymczasem w Kanadzie 8-latek z kolei zaprojektował apkę, która ostrzega o obecności niedźwiedzi i kojotów na mieście. 8-latek.
1: Nie, super, jasne. Syn koleżanki twojej mamy 3 dni po rozpoczęciu roku szkolnego, tak? Jasne.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Pytanie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Niskie ceny.
9: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Macie.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.
7: Na zegarach 16. Sprawdźmy więc, co nowego słychać w kraju. Za mikrofonem Monika Chrycko. Zapraszam na flash o pełnej. Największa inwestycja lotnicza w Polsce zalicza poślizg. Budowa głównej części portu Polska w Baranowie rozpocznie się nie jak zapowiadano we wrześniu, a na przełomie października i listopada. Dlaczego?
8: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
7: Tyle Michał Dobrołowicz.
5: Słuchacie RMF Max.
7: Od września w szkołach podstawowych obowiązują nowe zasady żywienia. W sklepikach nie będzie chipsów i batonów. Sprawdźmy więc, jak działa to w rzeczywistości.
9: Jak ktoś na przykład zapomni kanapek, to może sobie pójść kupić do sklepiku, a nie kupuje słodycze wtedy.
10: Ja najbardziej tam lubię szejki, jakby takie owocowe, więc jakby w sumie to jest najlepsze, nie?
7: Rewolucja dotyczy też stołówek. Na talerzach pojawia się więcej warzyw.
11: Bardzo duża rola jest naszej szefowej kuchni, która przy wydawaniu posiłków zachęca, namawia, nie zmusza, ale zachęca w ciekawy sposób, żeby jednak się zdecydować, spróbować, skosztować. I dzieci, nawet te, które nigdy nie jadły tych warzywek, no coś tam skubną, coś spróbują.
7: Mówiła Katarzyna Zwierzyńska-Paluszek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu. We fleszu o 16 przenosimy się do Wałbrzycha. Wielka parada mieszkańców już 12 września to jedno z głównych wydarzeń obchodów 600-lecia miasta. Kto może dołączyć do tego wydarzenia?
12: Do udziału zaproszeni są wszyscy chętni bez wyjątku. Na początek o 11 na rynku zostaną wykonane pamiątkowe fotografie, a później w rytmie muzyki granej przez DJ-a uczestnicy przejdą przez Plac Magistracki i ulicę Słowackiego na Plac Grunwaldzki. Organizatorzy zachęcają do wykorzystania różnych rekwizytów i strojów, bo ma to być marsz na luzie bez przysłowiowych krawatów i garniturów. Po zakończeniu parady świętowanie przeniesie się do Starej Kopalni, gdzie zaplanowano wyjątkowe dni Wałbrzycha z koncertami, strefą gastronomiczną i wesołym miasteczkiem.
7: Tyle nasza reporterka Renata Pasiut. A już za kilka dni w Szczecinie rozpocznie się kolejna edycja tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open. To 30 raz, kiedy odbędzie się ona pod egidą ATP w ramach prestiżowego cyklu Challenger Tour.
13: ATP, oni nas w tym roku traktują jako taką jubileuszową edycję, dlatego że jesteśmy jednym z najstarszych turniejów w ATP Challenger Tour.
7: To był dyrektor turnieju Krzysztof Bobala. Invest in Szczecin Open odbędzie się w dniach 14-20 września. A na koniec weekendowa zapowiedź ze stolicy. Na Placu Centralnym do niedzieli potrwają jesienne targi książki. Co w programie jutro?
14: I na sobotę przewidziano spotkanie wokół książki Armia Podziemna Tadeusza Bora-Komorowskiego z udziałem m.in. Adama Komorowskiego, syna generała.
7: Informowała Marzena Gawkowska z warszawskiego magistratu.
5: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: A teraz sprawdźmy, co przyniesie piątkowe popołudnie. W wielu regionach sporo chmur i przelotny deszcz, nad morzem miejscami także burze. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń pojawi się na południu kraju. Wieczorem pogoda nadal będzie kapryśna. W nocy miejscami popada i zagrzmi. Temperatura spadnie do 13-16 stopni w górach, nawet do 11. Jutro czeka nas zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu na północy kraju, lokalnie burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
15: No to cyk! To są już 4 minuty po godzinie 16 w piątek, więc pora na weekendowe plany. Co robicie w weekend, tak żebyśmy się mogli z tego ucieszyć i zrobić wii? To jest moment, żeby podsyłać głosówki na Messengerze RMF Max.
16: Akurat wycieczka w naszym studiu się znalazła. Pani Izo, pani ma plany jakie?
15: Ja jadę w góry.
16: Wii! Ale to było potężne wii, to było najpotężniejsze wii w historii tego radia.
15: Jak chcecie usłyszeć takie wii na cześć waszego weekendu, to można teraz się zgłosić. Głosówki na Messengerze RMF Max. Co robicie w weekend? Wii!

0: 16.14, RMF Max cały czas z wami i wreszcie wiemy, co planujecie na weekend. Czy też bardziej na weekend. No to sprawdzamy.
1: Będę robił nic.
0: To jest absolutnie fantastyczny plan, który zasługuje na wielkie wii.
2: Jadę na wesele.
3: Weekend będziemy robić pizza party.
4: A możemy też?
0: Nie, właśnie my chyba nie. Nie zostaliśmy zaproszeni.
4: No dobra.
5: Jedziemy na Berlin.
4: Ale będzie impreza.
0: No.
4: Jak macie jeszcze jakieś fajne weekendowe plany, którymi chcielibyście się pochwalić i zakończyć te plany takim gromkim Wii, które my możemy powtórzyć, to można to robić na Messengerze RMF Max. Dajcie znać głosówką.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. To jest ten szwedzki, nieco nostalgiczny smutek i radość w RMF Max, ale wiadomo, nie mamy zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze, bo czas upływający może być bardzo dobry. Być może upływają wam ostatnie minuty do końca pracy, ale upływają też ostatnie minuty na zgłoszenie się do zabawy Casa de Palma.
1: I tutaj następuje pewien czasowy paradoks, bo te minuty do końca pracy się dłużą, a te do końca rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma upływają bardzo szybko, więc nie wiem, jak to pogodzić.
0: Trzeba wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, żeby jeszcze się wyrobić i załapać na 480 razy większe szanse, żeby dzisiaj w naszym finale się pojawić. My już niebawem dzwonimy, więc to jest naprawdę ostatni dzwonek. MAX na 7327. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
13: I po reklamie.

0: To Toby Romeo z numerem Fly High, czyli odrobina energii od nas dla was w RMF Max.
1: Tymczasem, kochani, jak lecicie gdzieś na wakacje, to uważajcie, jakie pamiątki przewozicie, bo 49-letni Polak z Chicago przywiózł do Krakowa samolotem kuszę cięciwową.
0: Kuszę...
1: Z której się strzela. Kuszę normalnie do strzelania.
0: Kogo podkusiło?
1: No, że, to jest dobre pytanie. No generalnie Matko okazało się, że takich rzeczy, uwaga, niespodzianka, nie wolno.
0: Ale Boże, to strach pomyśleć, co by było, jakby wwiózł 101 ml płynu w bagażu podręcznym. Jest.

0: Absolutny hicior tych wakacji. Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. A zbliżamy się powoli do kolejnej prognozy pogody. I żeby nie było nudy w RMF Max, to Michał Siwek za chwilę tę prognozę zapowie rymowanką do słowa chrupki. Chrupki.
1: Chrupki.
0: Chrupki.
1: I jakby problem mój z tym wszystkim jest taki, że to ja jestem Michał Siwek, więc jakby żegnam. Za 2,5 minuty zaczynamy.
2: Poczuj dobry

0: uwielbiam ten bicik. R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max, a Michał Siwek już gotowy. Co, jaki spokojny w ogóle, wychillowany. Z rymowanką zapowiadającą prognozę pogody. Do słowa chrupki. RMF Max. O, przepraszam, proszę bardzo.
1: Będzie padało, więc chowajcie swoje chrupki. Bo jak wam zamokną chrupki, to będzie tak, jakbyście wrzucili ptysie do zupki, a potem zostawili na długo. Czyli rozmiękną.
0: Piękne.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Mixa.
1: A teraz sprawdźmy, co przyniesie piątkowe popołudnie. W wielu regionach sporo chmur i przelotny deszcz, a nad morzem miejscami także burze. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń pojawi się na południu kraju. Wieczorem pogoda nadal będzie kapryśna. W nocy miejscami popada i zagrzmi. Temperatura spadnie do 13-16 stopni, w górach nawet do 11. Jutro czeka nas zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu na północy kraju, lokalnie burze.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Piszę do ciebie, śpię, śpię.

0: Podrzucamy kolejne weekendowe bangery w RMF Max. To Underneath the Blue, a Michał mnie tutaj zaskoczył informacją o jakimś kryzysie na rynku gumek do włosów podobno.
1: Słuchajcie, Erling Haaland miał firmę, która takie gumki sprzedawała, ale odkąd obciął włosy, to podobno im obroty spadają.
0: Naprawdę?
1: Przynajmniej tak się przewiduje, że tak będzie, no.
0: Przecież włosy odrastają.
1: Proszę cię, on ma 26 lat, to niedługo 30, a potem 40, to różnie może być.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: I po reklamie.

0: To jest RMF Max, na zegarach 17 pora, na fleży i pogodę. Za mikrofonem Monika Chrycko. Zapraszam ponownie. Minął pierwszy tydzień nauki. Powrót do szkolnych ławek, jak się okazuje, nie dla wszystkich uczniów był trudny. Niektórzy czekali już na spotkania z przyjaciółmi. Powrót do codziennego rytmu.
1: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką, moim zdaniem, rutynę.
2: Czyli nie trzeba się smucić?
1: Nie, ja się nie smucę.
2: Zaczynacie liceum teraz?
3: Tak, zaczynamy liceum. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
0: I aby tych pozytywnych przygód było jak najwięcej, a z uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Połamar.
4: To jest RMF Max.
0: Dzisiaj dzień odpoczynku, jak mówiliśmy, a jutro półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans. Spotkanie z Włoszkami jutro o 18:00. Wcześniej w drugim półfinale Mistrzostw Europy zagrają Turczynki i Serbki. I kolejne informacje. Jutro Narodowe Czytanie w Bydgoszczy to już 15. edycja akcji. Wezmą w niej udział m.in. aktorzy z Teatru Polskiego. We Fleszu sprawdźmy, jakie dzieło wezmą tym razem na warsztat.
5: W tym roku w całej Polsce brzmieć będą poruszające strofy dziadów Adama Mickiewicza. Co dla Was przygotowaliśmy? O godzinie 11:00 na dziedzińcu Biblioteki Głównej przy Stałym Rynku 24 wyjątkowe fragmenty utworu zaprezentują aktorzy Teatru Polskiego imienia Hieronima Konieczki.
0: Zapowiadała Joanna Pawłowska, rzeczniczka Biblioteki w Bydgoszczy. A teraz zaglądamy do trzeciego liceum ogólnokształcącego we Włocławku. W LMK została uruchomiona klasa dyplomatyczna. O czym i jak będą się tam uczyć młodzi ludzie?
6: To jest taka nasza nowa oferta edukacyjna, z którą wiążemy daleko idące plany. I myślę, że już w październiku rozpoczniemy takie konkretne działania związane z tym profilem kształcenia. Nawiązaliśmy współpracę z konsulem honorowym Peru.
0: Opowiadała dyrektor liceum imienia Marii Konopnickiej we Włocławku Aneta Jaworska. Natomiast harcerze z Białegostoku rozpoczęli zbiórkę pluszaków. Misie trafią do policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Będą przekazywane dzieciom, które uczestniczyły w wypadkach czy też innych zdarzeniach losowych.
7: Od harcerza Izuszka, pluszak do maluszka, będziemy zbierali pluszaki, które po dezynfekcji trafią do służb, czyli do m.in. policji, straży pożarnej, wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego, po to, by młodzi ludzie, które są ofiarami różnych zdarzeń, przeżywały mniejszą traumę w momencie, kiedy do takiego zdarzenia dochodzi i by miały okazję otrzymać pluszową maskotkę.
0: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę na piątkowe popołudnie. W większości kraju dominować będą chmury, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Nad Bałtykiem możliwe również burze. Na południu więcej przejaśnień, a lokalnie także rozpogodzenia. W nocy nadal zmienna aura. Spodziewamy się większych przejaśnień, ale też przelotnego deszczu i lokalnych burz. Jutro umiarkowane zachmurzenie, momentami tylko duże. Przelotne opady deszczu również gdzieniegdzie, a na północy kraju lokalnie burze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
8: RMF Max. Hity na maksa.
9: Siwek i Borycka, witamy ponownie po 17:00. Tutaj cały czas kanał nadawczy, coraz głębiej w weekend wchodzimy sobie razem i jest fajnie. I zaraz będzie premiera. I ja ci muszę coś powiedzieć o niej.
10: Okej.
9: Bo ja się kolegom nie przyznawałem, który artysta był u mnie w tym podsumowaniu roku na playliście.
10: No, ja chyba wiem już właśnie.
9: I to jest właśnie ten artysta, którego premierę zaraz zagramy. I to jest...
10: Artystka.
9: Artystka. To zostańcie z nami, zaraz zdradzamy.

0: Kto powiedział, że nie można grać wakacyjnych numerów, kiedy wakacje się skończyły? Nico and Vince, Am I Wrong w RMF Max.
1: A to jest na 10 minut po godzinie 17. Wielki moment, żeby odkryć, co miał w swoim top 1 w streamingu Michał Siwek i czego się wstydził powiedzieć kolegom i koleżankom.
0: No drodzy.
1: No, nie wstydźcie, to jest super właśnie.
0: Miley Cyrus, drodzy państwo.
1: Tak! I Miley Cyrus wydaje nową płytę 18 września i wydała dzisiaj singiel, który tę płytę promuje i już go sobie posłuchaliśmy tak troszkę wcześniej, żeby wam coś o nim powiedzieć i uważamy, oboje z Michałem, że jest to numer, który łączy w sobie trochę klimat Lady Gagi, Madonny, a teledysk to normalnie jak Thriller Michaela Jacksona.
0: Buzzers Waits to tytuł tego numeru, to jednocześnie tytuł nadchodzącej płyty Miley Cyrus. Posłuchajcie tego koniecznie u mnie już w ulubionych. Zero zaskoczenia.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Somber, już tutaj tak miło, romantycznie w RMF Max i akurat w temacie, bo nie wiem, czy spotkaliście się z tym na Instagramie, ale jest teraz nowy, wiralowy trend, który stworzyło, uwaga, schronisko dla bezdomnych psiaków w Obornikach. Love is Blind, Oborniki. Polega to na tym, że pojawiają się kolejne rolki przedstawiające po prostu pieski jako uczestników Love is Blind, pieski do adopcji oczywiście.
1: No i jest tam prowadząca, która o wszystkim opowiada na dramatycznym podkładzie, a potem uczestnik, taki psiak 11-letni na przykład, owczarek niemiecki, on się przedstawia. I tak sobie zaczęliśmy myśleć, czym to się będzie różniło od oryginalnej wersji. Uznaliśmy, że w sumie niewiele, tylko tam było au, a tu będzie hau.

0: programu Casa de Palma w RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to nie jest profesor Rafał Wilczur, to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Ostatni raz dzisiaj trzęsiemy palmami, bo powoli wakacje się kończą jednak. No i jest szansa jeszcze dziś na 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów.
2: Kokosy niedługo będą spadać, zobaczymy tylko, kto będzie tymi palmami dzisiaj trząsł. Pierwszy sygnał za nami, jeszcze 5, że tak powiem, to go. O, dzień dobry, RMF Max z tej strony, jak masz na imię?
3: Cześć Mateusz.
2: Cześć Mateusz, my dzwonimy w sprawie zabawy Casa de Palma. Przed tobą szansa wygrania nawet 15 tysięcy złotych. Szybkie pytanie, jak się z tym czujesz?
3: No, czuję się mega dobrze.
1: Mega dobrze, to jest uczucie, które chciałabym, Mateusz, żeby towarzyszyło ci już do końca dzisiejszego dnia i weekendu.
2: A jeszcze tylko tak dla porównania zapytam, zanim ci o tym powiedziałem, to jak się czułeś?
3: Trochę gorzej.
1: W sensie mega okej, po prostu, nie? Teraz jest już mega dobrze. No i po prostu staramy się, słuchaj Mateusz, żeby ten mega dobry nastrój się z tobą utrzymał. Sprawa jest szybka i prosta. Gratulujemy po pierwsze, bo to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Jesteś ostatnią osobą, która ma szansę teraz zatrząść jednym z 26 palm, żeby spadł z niej kokos. A w kokosach mamy nagrody przeróżne. Od maszyn do lodów, przez głośniki JBL, po Instaxy, no i oczywiście 15 tysięcy złotych. A masz wybraną już palmę, którą chciałbyś dzisiaj zatrząść?
3: Tak, mam.
1: Jaki to numer?
2: Która ci się najbardziej
3: podoba? To będzie moja pechowa liczba 12.
2: Pechowa liczba 12. Dobra, Mateusz, jeszcze w międzyczasie mi powiedz, kto tam się kręci dookoła ciebie i czy ci nie zawinie tych 15 kafli, jak wygrasz.
3: No właśnie, do zatoru, idziemy jutro na karuzelę i cała ekipa się kręci koło mnie właśnie.
2: Proszę pana, to pan może mieć wspaniały weekend, panie Mateuszu.
1: No to my się do tego, mam nadzieję, dołożymy. To co, trzęsiemy palmą numer 12, tak jest?
3: Tak, tak.
1: Ostatecznie. Proszę,
2: no? Dobra, trzęsiemy.
3: Ostatecznie.
2: Sprawdzaj, Boryna, co jest w kokosie numer 12?
1: W ostatnim finale zabawy Casa de Palma. Maszyna do lodów, Mateusz, dla ciebie.
3: O, super. Dzięki bardzo.
1: Bardzo się cieszymy, bo przedłużamy wakacje po prostu tym samym.
3: Tak, jasne.
2: Mati, to zanim ta maszyna do ciebie dotrze, oczywiście jakby bądźmy tutaj realistami, minie parę dni, na razie sobie idź tam na lody z rodziną, tam gdzie jesteś, a później ta maszyna do ciebie dotrze i sobie zrobisz już w domu, dobra?
3: Dobra, jasne.
2: No, super,
3: problemu.
2: Super. A kto chce sobie...
1: Mamy lody w domu, tak będziesz coś tam mówił teraz.
2: To jest śmieszne.
1: Tak. A w poniedziałek, moi drodzy, wracamy z kolejną zabawą, więc słuchajcie uważnie, RMF Max przez cały weekend i od poniedziałku też się będą działy rzeczy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: wiadomo, że to jest weekend Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. To jest powód numer jeden, a powód numer dwa jest taki, że silne wiatry i burze dzisiaj się mogą pojawić w całym kraju, więc tak. To jest weekend.
1: To musi być zbliżający się weekend. Tak, rzeczywiście ostatnio taka zasada trochę występuje. To posłuchajcie konkretów, zaraz prognoza pogody w RMF Max, a później Ariana Grande. RMF Max.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: I po reklamie.

Sprawdźmy jeszcze prognozę na piątkowe popołudnie. W większości kraju dominować będą chmury, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Nad Bałtykiem możliwe również burze. Na południu więcej przejaśnień, a lokalnie także rozpogodzenia. W nocy nadal zmienna aura. Spodziewamy się większych przejaśnień, ale też przelotnego deszczu i lokalnych burz. Jutro umiarkowane zachmurzenie, momentami tylko duże. Przelotne opady deszczu również gdzieniegdzie, a na północy kraju lokalnie burze.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Okej, okay, Iwi, to Bambino w RMF Max. Wy też dzisiaj siebie gdzieś zabierzcie. Jest piątek. Można po prostu siebie samego nawet, albo siebie samą wziąć i wyjść na miasto.
1: A ja mogę zdradzić?
0: Co?
1: Że się Borycka wahała między olejowaniem parkietu, a jechaniem w góry? Na weekend? Takie dwa podobne zajęcia.
0: Dokładnie podobne. No jednak wygrały góry, słuchajcie, więc... Odpoczynek, a nie robota. I tak powinno być.
1: Gratulujemy Borynie. Wam również, mam nadzieję, jest czego gratulować, więc słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, trzymajcie się, cześć.
1: A przez cały weekend i przez cały dzisiejszy wieczór bangery dla was gramy non-stop, więc zostańcie z RMF Max. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: W RMF Max pora na flash. Za mikrofonem Monika Chrycko. Mamy dla Was garść informacji. Posłuchajcie. Wyprawki szkolne skompletowane, książki oprawione, ale to nie wszystko, o czym warto pamiętać wraz z początkiem roku szkolnego. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o możliwości wykonania bezpłatnego bilansu zdrowia.
7: Za nami pierwszy dzwonek, a przed nami 188 szkolnych dni. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dla troskliwych rodziców i opiekunów poradnik pacjenta Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Można tutaj znaleźć informacje o profilaktyce wad postawy, o prawidłowym wyborze plecaka i obuwia, przygotowaniu ergonomicznego miejsca do nauki, aktywności fizycznej i śnie oraz prawidłowym rozwoju układu ruchu u dziecka. To bardzo ważne, bo dzięki temu my jako rodzice możemy wspierać rozwój dziecka.
6: Podkreślała Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego NFZ-u. Lekcje w kontenerach do czasu wybudowania nowej szkoły. Tak władze Stargardu w Zachodniopomorskiem chcą poradzić sobie z przepełnieniem szkoły podstawowej przy ulicy Twardowskiego. Jak to ma wyglądać w praktyce?
8: W specjalnych połączonych ze sobą kontenerach pomieszczą się równocześnie cztery klasy, czyli kilkudziesięciu uczniów. Brzmi to niezbyt wygodnie, ale nie musi tak być. Moduły będą miały okna, ogrzewanie, klimatyzację i toaletę. Nie mogliśmy czekać do otwarcia nowej szkoły. Teraz jest po prostu za ciasno, wyjaśnił mi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Pierwsi uczniowie skorzystają z kontenerów w przyszłym semestrze. Nowa szkoła na osiedlu Pyrzyckim ma być gotowa najwcześniej za 2 lata.
6: O czym informowała Anna Pałamar. Zapasy życiodajnego płynu wymagają regularnego uzupełniania. Alarmują po wakacjach centra krwiodawstwa, które szukają ludzi o wielkich sercach, czyli krwiodawców.
9: Najmniej mamy grup RH-, czyli to jest 0 RH-, ARH-, BRH-, czy ABRH-. Natomiast grup RH dodatnich też nam brakuje, więc zapraszamy wszystkich dawców tak naprawdę. Jeżeli nawet nie znają swojej grupy krwi, to my ją oznaczymy. My będziemy wiedzieć, jaką ktoś ma grupę krwi. Każda jedna grupa krwi nam jest niezbędna, potrzebna. W tej chwili najwięcej jednak mamy B plusa i ABRH plusa. To są takie dwie grupy, których mamy najwięcej.
6: Przyznała Celina Pancerz z oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.
4: Słuchacie RMF Max.
6: Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ruch jest już mniejszy, ale pasjonatów żeglarstwa nie brakuje.
10: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
11: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejścia do portu.
12: Odpowiednie ubrania, nie zapomnieć o ciepłych posiłkach i ciepłych napojach. No oczywiście na dziko jak staniemy, fajnie gdzieś tam się ogrzać przy tym ognisku, nie?
6: A te głosy w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach zebrał Piotr Bułakowski.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Piątkowe popołudnie zapowiada się pochmurno i deszczowo, choć na południu kraju nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń. Nad wybrzeżem miejscami możliwe burze. W nocy zachmurzenie nadal spore, ale pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami może popadać i zagrzmieć. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni. W górach jeszcze chłodniej, tam maksymalnie 11. Jutro zachmurzenie umiarkowane, tylko okresami duże, przelotne opady deszczu w ciągu dnia, a na północy kraju burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Wrzesień, ale weekend, no i piąteczek. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Zaczynamy nasz czas, no czekaliśmy cały tydzień. Ten tydzień w szkole nie był chyba za długi. Od 20:00 nowe wydanie Listy Hobbens. Mam wasze ulubione kawałki. Dzisiaj też, wiadomo, piątkowo dużo nowości. Będą również do wzięcia bilety na imprezę w strefie 57. A na starcie naszego spotkania DJ Goja i Jason Derulo.

0: Gdy nadchodzi wrzesień, to rolnik ma pełną kieszeń, przynajmniej teoretycznie. I przed chwilą był taki DJ rolnik, Calvin Harris z Rihanną. Calvin Harris kupił kawałek pola na Ibizie, ma tam swoją ekofarmę i wiecie, pomidorki, marcheweczki, arbuzy, cytryny, wszystko ekologiczne. Może Liwka skusiłaby się na taką ekowarzywną paczkę. Mam dla was jej weekendową nowość, którą polecam wam przy piątku w RMF Max. Liwka śpiewa, poza tobą nic.
1: To jest nowość.

Tak, bo można się nakręcić właśnie takim bitem. Przed chwilą Magnetic od projektu Pauza. A jak to jest u was? Za co najbardziej lubicie piąteczek? Można pisać SMS 3001 albo Messenger RMF Max. A w nagrodę odgraby bilety na imprezę w przyszłym tygodniu. Strefa 57, Przytkowice koło Krakowa w sobotę 12. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie oraz MK. Tak więc napisz, za co najbardziej lubisz piątek? Właśnie, jestem ciekawy. Numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość. Albo Messenger RMF Max.

0: Ty masz Gipsku Kon i Jonathan weekendowo piątkowo w RMF Max. No właśnie, a z czym kojarzy wam się piątek od razu? Tak, pierwsza myśl. Cześć Adam, jak się masz?
1: Cześć, witam. Dobrze się mam, dzięki.
0: Bilety do Strefy 57 mogą być twoje 12 września w sobotę. Kaśka Sochacka-Zalewskiej, Natalia Przybysz, Daria Zaślązka-Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No dobrze, no to pogadajmy o tym piątku szybko. Słyszysz piątek i co ci od razu przychodzi na myśl?
1: No wiadomo, wolne.
0: Wolne przede wszystkim, dobre. I?
1: No i dzieci mam w domu.
0: A, okej, nie musisz już się martwić. Okej, wolne, dzieciaki w domu. Można sprawdzić wszystko, co tam się działo w szkole. Posiedzieć, okej, nie trzeba wychodzić i nie trzeba wydawać pieniędzy w końcu na początku roku szkolnego. Wiadomo, bo jak człowiek teraz wychodzi z domu, to od razu coś wydaje, prawda?
1: Zgadza się.
0: Słuchaj, Adam, oczywiście masz bilety. Nie musisz niczego wydawać do Strefy 57 na przyszłą sobotę, na ten mega koncert w Przytkowicach koło Krakowa.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Tak fajnie zaczyna się twój weekend. Kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam na pewno mamę, pozdrawiam znajomych, żonę, dzieciaki oczywiście też.
0: No mama to zwariuje na pewno, mama to pewnie na Zalewskiego, prawda?
1: No, ale tak po cichu, żeby czasem tato nie słyszał.
0: Wiedziałem. A my jedziemy dalej z mega nowościami D.O.D. i jego Careful. Mega beat na piątek.

0: wakacje może się skończyły, ale ten numer wrócił ostatnio po wakacjach na szczyt listy Benz, Sorry Papi, Topiki, Becky G, nowa dziesiątka. Już od 20, a przy piątku oczywiście dużo nowości, także w poczekalni. Zostańcie z RMF Max, za chwilę plażowe Afro House, Shimza, Jarko. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje nam się tutaj weekendowo.
1: Reklama. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: Piątkowe popołudnie zapowiada się pochmurno i deszczowo, choć na południu kraju nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń. Nad wybrzeżem miejscami możliwe burze. W nocy zachmurzenie nadal spore, ale pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami może popadać i zagrzmieć. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni. W górach jeszcze chłodniej, tam maksymalnie 11. Jutro zachmurzenie umiarkowane, tylko okresami duże, przelotne opady deszczu w ciągu dnia, a na północy kraju burze.

jakie macie plany na weekend? Co będziecie robić? Kto będzie sprzątać? Na pewno sprzątanie będzie szło lepiej przy takim bicie, przy takim hicie. Run, Run, River to David Guetta i Alok. A może ktoś weekendowo wybiera się na grzyby? Sprawdziłem. Już są. Wysyp dopiero przed nami, ale już tam coś tam można sobie pozbierać. No to wiecie, można sobie zrobić imprezę w lesie. Kto na grzyby, a kto jeszcze chce gdzieś pójść, no to teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.

0: Dawid Związek i zapraszam Was na Tour de Club. Dzisiaj od nowego haremu sobie zaczniemy. O, nowy harem w Gdyni. Dzisiaj No Music, No Life, autorska impreza sama Dawida. Do 23 możecie wbijać za darmo. Jutro gość doskonale znany z nie tylko trójmiejskich klubów, ale też na przykład coraz częściej z dużych festiwali. Da Maker wystąpi, start o 22. Przenosimy się do Poznania, a konkretnie do Słodowni Poznańskiej, gdzie gratka dla wszystkich, którzy kochają klimat, no takiego imprezowania sprzed dekady, a nawet bardziej back to old school, czyli stara szkoła klubowych brzmień. Za dekami staną no, legendarne nazwiska, jeżeli chodzi o klubową scenę w Polsce, Kulterman i DJ Floor. No i jeszcze może Energy 2000 w Katowicach, który dzisiaj zaprasza na koncert Cypisa i Sequento, a z kolei jutro Góralska Noc, wystąpi prawdziwa góralska kapela Roy, ale to tylko początek atrakcji.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Czas na zestaw najświeższych informacji w RMF Max. Fleżo pełnej, za mikrofonem Monika Chrycko. Zapraszam. Mieszkania wielkości pokoju w wyremontowanej kamienicy. Poznański nadzór budowlany wydał bezprecedensową decyzję, nakazał likwidację mikrokawalerek. Wątpliwości pojawiły się już na etapie prowadzenia prac remontowych, a nadzór o sprawie zaalarmowali lokalni radni.
3: Pojawiły się ściany działowe, które dzieliły te większe mieszkania. W listopadzie wydałem decyzję, która nakłada na właściciela tego budynku obowiązek doprowadzenia tego budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa budowlanego.
2: Mówił szef poznańskiego nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Inwestor przekonuje, że prace prowadzono legalnie. Jeśli skarga zostanie odrzucona, firma będzie musiała cofnąć podział mieszkań. Przy krakowskim AGH wystartowały największe w Europie zawody łazików marsjańskich. W programie również konferencja naukowa i spotkania z wybitnymi ekspertami. Co jeszcze?
4: Poza zawodami robotów marsjańskich na miejscu znajdzie się również strefa wystawców, czyli strefa, na której znajdą Państwo różne naukowe eksperymenty. Nasi wystawcy przybliżą Państwu rolę kosmosu, eksploracji kosmosu. Jest to strefa poświęcona odwiedzającym w różnym wieku, od dzieci po starszych, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zapowiadał Mateusz Bogusz z Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: To jest RMF Max.
2: Dzieciaki wróciły do szkół, a tam, jak mówiliśmy, sporo zmian. Jedna z najważniejszych to, z małymi wyjątkami, zakaz używania telefonów komórkowych. Są jednak szkoły, które takie zasady wprowadziły już wcześniej. W szkole podstawowej numer 6 w Ciechanowie zakaz korzystania z telefonów obowiązuje od 3 lat. Czy ten ogólny zakaz rzeczywiście coś się zmienił? Oto z mikrofonem pytał nasz reporter Kamil Puternicki.
5: Oczywiście takie usankcjonowanie tego w przepisach prawa jest dla nas pomocne i wzmocni naszą siłę oddziaływania. Natomiast rzeczywiście te lata, które za nami, pozwoliły stwierdzić, że brak telefonów komórkowych w czasie przerw głównie, poprzez lekcje, często te telefony są potrzebne i są wykorzystywane. To jest wtedy interakcja, to jest rozmowa, uczniowie z tego częściej korzystają, żeby ze sobą porozmawiać.
2: Mówiła Agata Pawłowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Ciechanowie. I na koniec Piła, która w listopadzie stanie się znów stolicą polskiego teatru. W mieście odbędzie się 27. festiwal teatralny Teatr Pasja Rodzinna. Zagrają małżeńskie pary.
6: Wracamy do istoty tego festiwalu, do korzeni tego festiwalu, bowiem jak być może Państwo pamiętacie, istotą tego festiwalu było pokazywanie pewnych związków rodzinnych na scenie. I tak będzie w tym spektaklu. Wystąpi Janusz Chabior z małżonką, Andrzej Głowacki również z małżonką. Będziemy mogli się zastanawiać i rozmawiać, jak się gra na scenie, czy oddziela się życie prywatne od takiego teatralnego życia, czy rozmawiają aktorzy o tym, co zagrali, jak zagrali, jakiej w kondycji byli.
2: Zapowiadał Stanisław Dąbek, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Pile.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Po południu w piątek pogoda będzie się zmieniać. Dominować będą chmury i przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu również burze. Na południu więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Noc z piątku na sobotę przyniesie podobną aurę. Sporo chmur, miejscami deszcz i lokalnie burze. Termometry pokażą od 13 do 16 stopni, na południowym wschodzie do maksymalnie 17. Sobota z umiarkowanym i momentami dużym zachmurzeniem. Przelotne opady deszczu, a na północy lokalnie burze.
7: Hej, cześć, witajcie, niech żyje piąteczek. Przemek Grabowski z wami od 20. Nowe wydanie Listy Hobbens, a w tej godzinie fajne nowości i wasze ulubione kawałki. No i nakręcamy się weekendowo, tańczymy wieczorowo Moonlight i Four do teraz. I słynna Alabama. Słynna dziewczyna z Alabamy, 10 na 10, Alabama.

Nie, to jeszcze nie dzisiaj, ten ostatni dzień lata. Nakręcają nas weekendowo Gibbs, Igo i For Money. Ale co ja się dowiedziałem o jesieni? Człowiek żyje i nie wie niektórych rzeczy, albo zapomina, że jesienią to liście nie tyle będą się robiły coraz bardziej żółte, tylko przestają być zielone. Słyszeliście o tym? Bo gdy zanika chlorofil, to zaczynamy wtedy widzieć barwniki, które wcześniej tam były, tylko były maskowane. Żółty albo czerwony był tam podobno przez cały czas. No już niedługo będzie pięknie, kolorowo, będzie można się potarzać w liściach albo potańczyć do takich bitów. Ellie Oaks i Lavinia, nasza kolejna nowość weekendowo w RMF Max Reasons.

jak ten nauczyciel mógł jej powiedzieć, że śpiewa jak koza i powiedzieć, że nie ma dla niej miejsca w szkolnym chórze. Taka historia kiedyś spotkała Shakirę. Myślę, że pan od śpiewu to teraz czuje się trochę czerwony. Shakira, Burna Boy, daj. Weekendowo w RMF Max. A za kilka minut Axwell, który wrócił także poza szwedzką House Mafią. Zagram wam jego Whatever Turns You On.

Kto potrafi zrobić Justina Timberlake'a, tak wiecie, paszczowo. Puć, puć, puć, puć, puć, puć, puć, puć. Puć. A może uważasz na mikrofon, Justin jest tym najlepszy. Jak tam wasze plany weekendowe? Kto zamierza odespać, co zostało zabrane? No to trzeba się nad tym zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. Jak ktoś chce sobie pospać, to oczywiście, że ma sens, ale weekendowe odsypianie nie zastępuje nam regularnego snu, potwierdzają naukowcy, nie tylko brytyjscy. No bo może dłuższy sen trochę pomoże po ciężkim tygodniu, ale nasz organizm bardziej zdecydowanie lubi regularność. O tej porze jeszcze nie myślimy o łóżeczku. Sprawdzamy nowości. Margaret Piątkowo w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Self-Away od Temper City to świetny numer na obserwowanie gwiazd, no bo przecież we wrześniu zaczyna się świetny czas na obserwowanie nocnego nieba. Wieczory są coraz dłuższe, temperatury wciąż przyjemne. Czasami oczywiście, no ale koc może się przydać i do tego jeszcze coś ciepłego do picia i mamy najtańsze planetarium świata. Właśnie, co w pogodzie piątkowo i weekendowo, o tym już za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Po południu w piątek pogoda będzie się zmieniać. Dominować będą chmury i przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu również burze. Na południu więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Noc z piątku na sobotę przyniesie podobną aurę. Sporo chmur, miejscami deszcz i lokalnie burze. Termometry pokażą od 13 do 16 stopni, na południowym wschodzie do maksymalnie 17. Sobota z umiarkowanym i momentami dużym zachmurzeniem. Przelotne opady deszczu, a na północy lokalnie burze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Nasza weekendowa nowość w RMF Max. Tame Impala, jego Loser. Widziałem zdjęcia, jakieś takie memy, roleczki, że on i Dua Lipa wspólnie. Może coś się szykuje muzycznego, to dopiero byłoby zaskoczenie. Sprawdzamy muzyczne zaskoczenia. Będą nowości i dziesiątka nowych hitów. Za kilka chwil startujemy piątkowe wydanie listy Hot Bands. Wśród nowości na przykład nawijający MJ Deli. Gwiazda nie tylko na TikToku. Zostańcie z RMF Max.
1: Zaczynamy sobie klubowe propozycje od Warszawy, od klubu Ritual, gdzie dzisiaj za dekami DJ Koala, natomiast na parkiecie czeka was też zmysłowy, taneczny pokaz. Jutro Saturday Party w klubie Ritual. Świeże, house'owe brzmienia wypuści DJ Nowak. Zaglądamy do podkrakowskich Przytkowic, do klubu Energy 2000.

0: który jutro zaprasza na kultową już imprezę z opaskami Single Party. Będzie jutro trochę łatwiej przełamać lody i poznać kogoś nowego. Teraz przenosimy się do Tarnowskich Gór na Śląsku, do klubu Onyx. Tutaj miks dwóch cykli imprezowych. Dzisiaj Latino i Club Sensation. Na sali dance gość prosto z Peru z dużą dawką Latino, właśnie Joa Music. Natomiast na klubowej taką mieszanką klasyki ze świeżynkami poczęstuje was Mateo Da Funk. Start o 21:30. No i jeszcze Kielce na deser. Kielce dzisiaj zapraszają na taki damski duet. Zagra Crush i Olivia Grant. Będzie zmysłowo, wiecie, o 22:00.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
6: Muszę się pochwalić, znalazłem trochę fajnych nowych numerów, które zagram z przyjemnością. Witajcie piątkowo-weekendowo, Przemek Grabowski w RMF Max, a weekend zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Alok i ciotka Jennifer Lopez. Everything is fine.

W muzycznym świecie jest DJ, to od muzyki, jest CJ, jest MC, mistrz ceremonii, jest VJ od wideo, ale jest też MJ. No MJ przed chwilą. Kto go śledzi w internecie? MJ Deli, Deli Supreme. No, niektórych wersów to niełatwo zrozumieć, ale trzeba się postarać. MJ Deli czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Bujamy się do takich bitów, a teraz pięknie wlatują na miejsce dziewiąte Swedish House Mafia i Lykke Lee. Happiness is so sad.

Jego ciało nie jest gotowe, ale na pewno jest gotowe na jedynkę listy obęcy przy piątku. Zomber, miejsce ósme. Czas na mega premierę. Numer, który jest z nami dopiero od wczoraj w ogóle na świecie, czyli można powiedzieć, że to jest taka światowa premiera. Premiera weekendowa, piątkowa w RMF Max. Wraca chyba znany wam doskonale Lost Frequencies, znany z takich rozmarzonych, melodyjnych brzmień. No i tym razem zabiera nas do raju i rzeczywiście, kiedy zrobicie głośniej, słuchajcie się, można poczuć się tak jak na rajskiej plaży. Lost Frequencies i jego Paraiso po raz pierwszy. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max. É tudo que eu preciso.

0: dajmy jej jeszcze kilka dni, może tydzień, może dwa i wszyscy będziemy mogli zaśpiewać przynajmniej ten refren, prawda? Zalia, tylko kochaj mnie. No ja nie jestem w tym najlepszy, ona jest najlepsza. Jest siódma, piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max za chwilę. DJ Goja i Jason Derulo. Może wakacje nam się skończyły, ale to nie było aż tak dawno temu. Michiko wciąż w zestawieniu. Wróci też Alex Warren i ekipa White'a.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: talentów śpiewa, tańczy, produkuje, miksuje to Jazzy i Chris Lorenzo w Soczy z tym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Liczę na to, że po weekendzie już będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Teraz też imprezowo i piątkowo. Pierwszą piątkę otwiera ekipa White'a, to coś.
1: RMF Max. RMF Max. 4. Numer 4.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

ale to było dobre, niczym kepsik z frytkami w piątkowy wieczór po imprezie albo przed imprezą. Robin Schulz i Watermat, klubowe bity. Tak naprawdę to jest klubowy klasyk w nowej wersji. Take it slow. Takiego bitu nie zabraknie dzisiaj piątkowo, weekendowo w RMF Max, a ja czekam na ich debiut w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tobi Romeo też leci z nami tanecznie. Leci wysoko. Fly high. RMF Max. 3. Numer 3.

0: i Everybody tańczą. Dub Dogs, powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Potańczymy na pewno. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę piątkowe bity. Sprawdzamy nowości i teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Zbiązek i zapraszam was na Tour de Club. Dzisiaj od nowego haremu sobie zaczniemy. O, nowy harem w Gdyni. Dzisiaj No Music, No Life, autorska impreza Sama Davida. Do 23 możecie wbijać za darmo. Jutro gość doskonale znany z nie tylko trójmiejskich klubów, ale też na przykład coraz częściej z dużych festiwali. Da Maker wystąpi, start o 22. Przenosimy się do Poznania, a konkretnie do Słodowni Poznańskiej, gdzie gra dla wszystkich, którzy kochają klimat, no takiego imprezowania sprzed dekady, a nawet bardziej, back to old school, czyli stara szkoła klubowych brzmień. Za dekami staną, no, legendarne nazwiska, jeżeli chodzi o klubową scenę w Polsce, Kulterman i DJ Floor. No i jeszcze może Energy 2000 w Katowicach, który dzisiaj zaprasza na koncert Cypisa i Sequento, a z kolei jutro Góralska Noc. Wystąpi prawdziwa góralska kapela Roy, ale to tylko początek atrakcji.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: słyszeć.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Nicki Minaj jest coraz bardziej aktywna politycznie, wspiera Donalda Trumpa, może kto wie, kiedyś zgłosi własną kandydaturę na najwyższy fotel w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Nicki Minaj, Justin Bieber, weekendowo w RMF Max, Beauty and Beat, Przemek Grybowski, witajcie po 21:00 i od razu czuć, że jest weekend, bo za chwilę wróci do nas David Guetta i Sia w Titanium, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam wam piątkowo, wraca DJ Griffin i Błąd w numerze World Away.

0: Kiel zapraszała nas na miasto w piątkowy wieczór, a jak ktoś ma daleko do miasta, no to polecam wieczorne spacery. A po szybkim powrocie, może po spacerku z pieskiem, ciąg dalszy dobrych bitów na piątek w RMF Max. Nie zaśniemy tutaj, potęczymy na pewno. Za chwilę wróci Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne Fate. Być może to będzie powrót na szczyt listy Hot Bands. Wrócimy też do klubowej klasyki. Kto pamięta taki kawałek? King of My Castle, to przed wami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na Maxa.
7: Hity na Maxa.

Kto pamięta, kto kojarzy, no chyba wszyscy kojarzą ten klubowy klasyk King of My Castle, niezapomniany numer. Kiedyś od Wandy Przoczek, ale gdzieś tam po drodze przerobił to również on, Keanu Silva, mistrz nowych wersji i przeróbek. No teraz też hicior, do którego tańczono lata temu, nasze ciocie tańczyły, może nawet babcie tańczyły do Ring My Bell. Disco, czyli tak naprawdę fundamenty house'u. Wszystko w nowej wersji prezentuje nowy wykonawca Aicz. To on robi nam teraz piąteczek, jego wersja Ring My Bell w RMF Max.

0: Wiem, że mnie chcesz, baby, tylko nic nie mówisz, wstydzisz się.
1: Pitbull u nas piątkowo-weekendowo. Właśnie, kto w weekend planuje porządki? Trzymam za was kciuki. Trzeba to robić. Ja wiem, że się nie chce, mi też się często nie chce, ale warto przynajmniej, bo doczytałem dzisiaj, że bałagan wizualny może utrudniać koncentrację, że duża liczba przedmiotów, które znajdują się w polu widzenia, konkuruje o naszą uwagę. No to ja teraz chyba muszę na naszym tutaj DJ-skim stole posprzątać, żeby nie było, i skupiam się na muzyce. Moonlight i Fordo, piątkowo w RMF Max.

0: Kon i Jonathan, piątkowo w RMF Max. No i mamy do was dużo dobrego bitu. Będzie tańczone, bo czeka Avicii. Wróci w nowości ekipa Fastboy, Coldplay z Beyoncé, Miu i Zalia, DJ Gromi. Naprawdę obiecuję, nie zaśniecie. A jutro zapraszam was przy sobocie na imprezę Max Party. W sobotę od 20:00 wszyscy jesteście zaproszeni. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.